0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Dzisiaj kontynuujemy nasz cykl opowieści o osobach, wybitnych osobach, przedstawicielach Kościoła. Bohaterem naszego dzisiejszego, ufam, że nie jedynego spotkania jest ojciec Woroniecki, już sługa Boży w tym momencie, człowiek, który przywrócił dla inteligencji polskiej świętego Tomasza z Akwinu. Wybitny przedstawiciel zakonu kaznodziejskiego, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj ojciec Maurycy Niedziela, jak Państwo się zapewne domyślają, także przedstawiciel zakonu kaznodziejskiego. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
1: Zanim zaczniemy rozmawiać, warto, żebyśmy chyba ustalili sobie pewne podstawowe definicje tematu, który jest dzisiaj naszym głównym bohaterem.
2: Tak mi się wydaje, bo temat nie jest wcale łatwy. Spróbujmy więc sprecyzować temat i hasła. Jeżeli ojciec Jacek Woroniecki przywraca filozofię tomistyczną inteligencji polskiej, to była to druga połowa jego życia, które trwało w latach od 1878 do 1949. Święty Tomasz z Akwinu to twórca systemu filozoficzno-teologicznego podstawowej doktryny Kościoła katolickiego. Kiedy Kościół w świecie dominował, wtedy błyszczał też tomizm. W złych czasach razem przeżywano dołowanie czy negację. Status inteligenta, duchownego czy świeckiego, rodzi się w określonym państwie, które gwarantuje odpowiednie szkolnictwo i warunki kształcenia. Na przełomie wieków zahaczających o życie Woronieckiego państwo polskie nie istniało. O znaczącej warstwie inteligenckiej na ziemiach polskich, dawnej Polski, w jakimkolwiek systemie filozoficznym trudno byłoby mówić. Po upadku powstania styczniowego, nie licząc zabitych, ponad 80 tysięcy ludzi w sile wieku młodych wywieziono na Sybir. Oni mogli stanowić podstawową tkankę inteligencji polskiej, ale po prostu ich nie było. Czasy Woronieckiego pod względem polityki, ekonomii, kultury, a nawet mentalności społeczeństwa były jakoś podwieszone pod wcześniejsze dokonania zbrodniczej rewolucji francuskiej i kontynuację rozpychającej się od lat filozofii oświecenia i nihilizmu socjologicznego. Chodzi o czasy starcia się we Francji stanów niższych czy najniższych ze stanami wyższymi czy wysokimi. Mówiąc wprost, chodziło o drapieżne i zbrodnicze rzucenie się biedniejszych na bogatszych czy najbogatszych. Ponieważ Kościół, szczególnie w swych najwyższych strukturach, należał do

0: kasty czy stanu bogatych, nie mógł pozostać na uboczu w procesie przejmowania czy rabunku swego mienia, w wielu wypadkach, mówmy szczerze, ogromnego uposażenia. Mówi się o czapie na strukturach kościelnych pochodzących z układu bogatych sfer arystokratycznych, dysponujących olbrzymimi dobrami kościelnymi. Kiedy przyszedł czas rewolucyjnej, grabieżczej likwidacji tych majątków, związana z tym ideologia i przekonania religijne zostały wyśmiane, zbezczeszczone, zabronione. Jeszcze nie opadł kurz po zbrodniczych działaniach rewolucji wobec materialnej pozycji Kościoła, a już pojawiły się wobec niego groźniejsze gromy uderzające z pozycji filozoficznych czy teorii naukowych. Gromy zatrważające, bo podważające dogmaty wiary, a więc samą duszę Kościoła i jego przydatność w świecie.
1: To jest ten wiek pary i żelaza, wiek XIX, szalony wiek osiągnięć naukowych, które miały rzekomo całkowicie odrzucić religię.
0: Tak właśnie można by powiedzieć. Karol Darwin opracował kuszącą teorię o ewolucyjnej, to znaczy samoistnej zmienności gatunków. Jeśli tak, to gdzie tu miejsce na biblijne, jednorazowe stworzenie świata i człowieka przez Boga? Karol Marx, zajmujący się nabrzmiałymi sprawami społecznymi, sprawę wiary skwitował zawołaniem, że religia to opium dla ludu, usypia świat pracy w jego marszu do lepszego, sprawiedliwszego jutra. Religijność czyni to przez od wieków wpajany szacunek czy lęk wobec tego, co nadprzyrodzone, z czym utożsamia się Kościół. Wykorzystuje się autorytet nadprzyrodzoności do obrony swoich majątków i majątków ludzi ze sobą skorygaconych. Tylko ateizm, według Marksa, uwalnia świat pracy od hamulców rozwoju i

0: O który alumn miał skończone gimnazjum? Pospolicie zaś występowali po czwartej lub piątej klasie, zaledwie umiejąc deklinacje i koniugacje łacińskie. Alumnom kazano na pamięć uczyć się po łacinie historii Kościoła, a następnie przedmiotów teologicznych. Z każdego seminarium jeden alumn mógł przechodzić na wyższy poziom w Akademii Duchownej w Petersburgu. Opisane przez Feryńskiego szkolnictwo i kształcenie stanowiło antytezę wszystkiego, co mogłoby stworzyć elitarną warstwę w społeczeństwie, jaką jest inteligencja. Bez niej zaś nie mogłaby powstać Polska, na co się wtedy od wielu pokoleń zanosiło. Potrzeba właściwego kształtowania się inteligencji polskiej zbiegła się w czasie z odradzającym się na Zachodzie tomizmem, stworzonym jakby specjalnie na potrzeby i umocnienie słowiańskiej duszy na czekające ją wyzwanie. Cóż to za filozofia? Pytało wielu. Stworzył ją w XIII wieku święty Tomasz z Akwinu, dominikanin, bazując też na dokonaniach myśli Greka Arystotelesa. Tomizm, który reprezentował Woroniecki, to synteza, to zdolność, żeby popatrzeć na rzeczywistość w sposób syntetyczny, odnosząc do siebie różne elementy, nawet będące od siebie daleko, żeby z nich w interpretacji tworzyć wspólną całość. Głównym elementem tomizmu jest szacunek dla rozumu, dla roli rozumu w artykułowaniu także harmonii jak rozum i wiara. I tak, rozum dostrzega niepojętą dynamikę we wszechświecie i tłumaczy, że pierwszym, jedynym impulsem tej dynamiki może być tylko i wyłącznie Bóg. A więc tomizm to realistyczne podejście do rzeczywistości, bazowanie na istnieniu rzeczywistości, realistyczne podejście do bytu, który obiektywnie istnieje, niezależnie od mojej myśli, od moich wyobrażeń. Stąd każdy czyn, jeśli ma być zrealizowany, wymaga osadzenia go w realiach, w dużej mierze matematycznie wyliczanych. Przedstawicielem innej filozofii, przeciwstawieństwem tomizmu jest idealizm Hegla, który wychodzi nie od bytu istniejącego rzeczywiście, niezależnie od mojej myśli, ale od świadomości i od tego, co dla świadomości jest uchwytne. Na idealizmie i marzeniach, bez realnych podstaw, oparte nawet bohaterskie czyny Polaków kosztowały zbyt drogo i zwykle kończyły się tragicznie.
1: Do naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie przy mikrofonach. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dzisiaj ojciec Maurycy Niedziela ze Zgromadzenia Zakonu Kaznodziejskiego, czyli popularnych Dominikanów. Przed przerwą

0: rozmawialiśmy o właściwie tle historycznym, w jakim przyszło urodzić się i później żyć ojcu Woronieckiemu, wtedy jeszcze nie Jackowi Woronieckiemu.
1: Neotomizm, którego prekursorem na ziemiach polskich był Woroniecki, miał okazję szybko przekonać do siebie ludzi poszukujących racjonalnego tłumaczenia świata i całej otaczającej nas rzeczywistości. Okazją było pojawienie się niepokojącej świat katolicki tezy Karola Derwina o ewolucyjnej, to znaczy samoistnej zmienności gatunków. Tezy podważającej utrwalone od wieków biblijne przekonanie o stworzeniu świata i człowieka jednorazowym aktem dokonanym przez Boga. Odpowiedź tomizmu dla wielu była zaskakująca. Według niego Bóg jako przyczyna pierwsza, powołując wszystko do istnienia, może powoływać się i posługiwać się w swej działalności przyczyną drugą. Ewolucja wymieniona przez Darwina byłaby w ręku Boga właśnie tą przyczyną drugą w kształtowaniu wszechświata. Kościół bez entuzjazmu, ale też bez lęku, przyjął teorię ewolucji w tłumaczeniu filozofii toministycznej. Wczytanie się w tę teorię i jej tomistyczną interpretację było ważnym wzmocnieniem tożsamości ludu Bożego i oczywiście katolickiej inteligencji polskiej. Teoria Darwina o zmienności gatunków interesowała bardziej świat filozofów czy nauczycieli botaniki i biologii. Jednocześnie nadchodził czas bezpośredniego zajęcia się konkretnym człowiekiem i jego codzienności. Sigmund Freud zagląda do wnętrza człowieka, do jego psychiki. Twierdzi, że człowiek jest zdeterminowany swoją podświadomością, w tym także, a może przede wszystkim, zdeterminowany popędami seksualnymi. Stąd przez determinację w swej działalności za czyny swe człowiek nie odpowiada. Idąc za myślą Freuda, podświadomość to byłaby warstwa psychiki gromadząca jakieś niespełnienie zarówno w dziedzinie seksu, jak w dziedzinie pożądania dóbr materialnych, czy w dziedzinie niedoceniania własnego ja, żeby w końcu wybuchnąć i osiągnąć pożądany cel, nie podlegający żadnej odpowiedzialności. Trzeba pamiętać, że podświadomość według Freuda może determinować w wielu innych funkcjach osobnika, na przykład ugodzenie nożem prawdziwego lub domniemanego przeciwnika, zawłaszczenie z banku czyichś pieniędzy, podpalenie, zabójstwo z powodu obrazy lub doznanej krzywdy itd. To wszystko bez żadnej odpowiedzialności, skoro tylko była determinacja. W życiu zbiorowym do pomyślenia jest,

wpływem zbiorowej determinacji rozpoczęcie powstania czy czegoś, co przypomina wojnę. Na zdrowy rozum. Nie ma więc mowy o jakimś państwie, społeczeństwie czy nawet stowarzyszeniu, które, aby istnieć i funkcjonować, musi swych członków trzymać w ramach jakiegoś porządku, a więc porządku nakreślonego w ramach zimnego rozumu, akceptowanego przez wolną wolę. Woroniecki tomista nie zaprzecza funkcjonowaniu zdeterminowanej podświadomości, pod wpływem której człowiek w swym działaniu może nie ponosić odpowiedzialności za swe czyny. Jednak zauważam, że żaden czyn ludzki nie jest wyjałowiony, wyjęty z otaczającej rzeczywistości, ale musi mieć jakąś fazę przygotowawczą, na przykład wyobraźni, która podaje znak, czy zaspokaja żądzę

ludzki nie jest wyjałowiony, wyjęty z otaczającej rzeczywistości, ale musi mieć jakąś fazę przygotowawczą, na przykład wyobraźni, która podaje znak, czy zaspokaja żądzę pełnienia tego, co do tej pory tkwiło w podświadomości jako niespełnienie w rzeczywistości. Tam w wyobraźni docierają się środki czy narzędzia do realizacji celu. Skoro istnieje faza przygotowawcza, to musi tam być obecność rozumu, który wskazuje odpowiednie sposoby prowadzące do realizacji czynu i wskazuje zalety tego sposobu, na który godzi się lub nie godzi wolna wola człowieka. Natomiast także takie uzdolnienia jak pamięć, jak wyobraźnia mają moc podsuwania różnych innych obrazów, które niełatwo, ale jednak pozwalają wymieniać się i jedne drugimi zastępować. Uczucie erotyczne, na przykład wywołane widokiem skąpo ubranej dziewczyny czy atletycznego chłopaka, może poddać próbie konfrontacji, na przykład z obrazem umieralni młodych ludzi wyniszczonych przez AIDS czy przez choroby weneryczne. Wola po przyjrzeniu się rozbieżnym wartościom i następnie, gdy jeden, jedyny raz pójdzie za wskazaniami zimnego rozumu, aby wybrać lepsze, choć trudniejsze, staje się już tym samym silniejsza z szansą na zwycięstwo nad negatywnymi uczuciami. Także w następnych, nieraz trudniejszych próbach odniesie zwycięstwo. Odwrotnie. Wola należąca do systemu umysłowego, ulegając szkodliwym, choć z pozoru właściwym, choć z pozoru łatwiejszym uczuciom cielesnym i zmysłowym, na dłuższą metę osłabia się, stając się niewolnikiem systemu zmysłowego, który dominując może przyzwyczaić do odgrywania negatywnej roli w całym życiu. Odnośnie wyboru i jego konsekwencji, ludowa opowieść głosi, że w czasie powstania listopadowego Wojsko Polskie stało pod Ostrołęką, gotowe do stoczenia decydującej bitwy. Ich wódz już dopinał ostatnie guziki na mundurze, żeby wyjść i dać znać, aby surmy zagrały do boju. Ale właśnie wtedy wniesiono pieczeń. Pomieszczenie napełniło się zapachem smakowitego jadła. Generał zatrzymał się na jeden, drugi i kolejny kęs. Kto służył w wojsku, ten wie, co znaczy rozkaz, jego brak lub opóźnienie. Rosjanie nie poczekali. Ich armaty zrobiły sieczkę z polskich zastępów. Zjedzona pieczeń – mała rzecz, a następstwa wielkie – klęska. Komendant Bitwy Ostrołęckiej doczekał się bogatego epitafium w kościele dominikanów w Krakowie. Artysta ozdobił pomnik powalonego wodza trąbką wzywającą, ale nie do boju, tylko na sąd boski. Gdyby wódz znalazł siłę na pokonanie
atakującego smaku i był na stanowisku swego przeznaczenia na czas, być może jego wojsko lepiej poradziłoby sobie z Rosjanami, być może losy powstania i nie tylko powstania potoczyłyby się

0: inaczej. Odpowiadając na założenia tematu audycji, można powiedzieć, że inteligencja to warstwa ludzi wykształconych, która potrafi w życiu świadomie dokonywać właściwych wyborów i według tych wyborów żyć. W czasach Woronieckiego mówiło się, że to są ludzie z charakterem. Dla patronowania tym ludziom i wskazywania im drogi rozwoju Woroniecki poświęcił ważną część swego życia. Dla ich kształtowania napisał dzieło pod tytułem Katolicka etyka wychowawcza. Święty papież Jan Paweł II miał o niej powiedzieć, że gdyby była napisana w jakimś obcym języku, byłaby dla filozofów, etyków, wychowawców bestsellerem. W języku polskim może pozostać niezauważono, jako że od wieków cenimy bardziej na przykład to, co napisano po francusku.
1: Ostatnio coraz częściej także to, co napisano po angielsku. To ma swoją wartość.
0: Chyba tak. Poza tym, szczególnie w dzisiejszym ogólnym przyspieszeniu, w problemach z samym sobą, stawia się w pierwszej kolejności na farmakologię, psychoterapię, a nawet na egzorcystykę. A więc na działanie, jakąś pomoc czy siłę z zewnątrz. No bo to łatwiejsze. Mniej kosztuje. Woroniecki wskazuje drogę trudniejszą, ale skuteczniejszą, przez umocnienie woli, a więc w oparciu o własne wewnętrzne siły, by iść za rozpoznaniem samego siebie i postępować zgodnie z dokonanym rozpoznaniem, podejmując zadanie zwykle niełatwe, ale pewniejsze i skuteczniejsze. Według Tomasza Zakwinu Bóg, Stwórca, człowieka i wszystkiego, zna wszystkie plusy, minusy człowieka, wspiera swą łaską każdego, kto stara się o doskonalenie swoich ludzkich możliwości i właściwie na nich buduje swe życie ziemskie, od którego przecież zależy także przyszłe zbawienie.
1: Do dalszej, ostatniej już niestety części naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie. Ostatnia część naszej audycji. Bohaterem spotkania jest ojciec Jacek Woroniecki. Przypominam, moim i państwa gościem jest ojciec Maurycy Niedziela z tegoż samego zakonu dominikańskiego. Druga połowa wieku XIX, w której to przychodzi ojcu Woronieckiego żyć i zmagać się z tą rzeczywistością, o której tutaj ojciec Niedziela nam już mówi.
0: A więc spojrzenie na biografię Woronieckiego. Musimy się wobec tego cofnąć do powstania listopadowego. Właśnie wyobraźmy sobie, odbywało się pożegnanie grupy oficerów Wojska Królestwa Polskiego. Wśród przechodzących na stronę księcia Konstantego, a więc na stronę rosyjską, był książę Adam Woroniecki, zaznaczam, senior, pochodzący ze starożytnego książęcego rodu Gedymina. Po latach służby carowi wracał na Lubelszczyznę w randze generała i swojemu synowi Mieczysławowi, a przez niego wnukom, wśród nich wnukowi księciu

Adamowi juniorowi ufundował majątek Kanie z istniejącym do dziś okazałym pałacem w stylu neoklasycznym, obowiązującym wtedy w cesarstwie rosyjskim. Wnuk generała, książę Adam junior, jakby przez retorsję rodzinną, okazywał publicznie coś więcej niż niechęć do zaborcy ziem polskich. Niemniej zakorzenienie w dawnych układach rodzinno-wojskowych pozwoliły mu otrzeć się o formację paziów carskich w Petersburgu, a potem przez roczną służbę w Leibgwardii w pułku grodzieńskim, ułatwiając sobie wyjazd na studia do Szwajcarii. Na uniwersytecie we Fryburgu widoczni byli już dominikanie, ale nie wydaje się, żeby książę Adam o nich, czy w ogóle o sprawach kościoła specjalnie myślał. Otrzymał bowiem upomnienie od socjalisty, przyszłego prezydenta Mościckiego, kiedy z kolegą grał w tenisa. Panowie, wołał Mościcki, tu jest katolicki kraj, tu w niedzielę nie uprawia się takich sportów. Ważną rolę w życiu księcia Adama Woronieckiego odegrała guwernantka, pani Dziewicka, córka powstańca listopadowego, ożenionego w Anglii z kwakierką. Była przede wszystkim nauczycielką obcych języków w wielu pałacach arystokracji polskiej, ale lustrowała też i opisywała lepianki chłopskie, suteryny i poddasza, gdzie gnieździli się umierający przedwcześnie z nędzy i brudu wyrobnicy i robotnicy powstającego przemysłu. Przerażające spostrzeżenia guwernantki znalazły się przemielone przez głowę i serce księcia Adama Woronieckiego w jego jednej z pierwszych drukowanych publikacji pod tytułem Ogrody robotnicze. Jakby wchodząc za nauczycielką za próg wymienionych pomieszczeń, opisuje ich wygląd, stęchliznę oraz demoralizację z biedy gnieżdżących się tam ludzi. Alkoholizm i przedwczesna śmierć była codziennością. Wcześniej od Woronieckiego, wynikało to też z daty urodzenia, problemami świata pracy zajmował się Karol Marx. Epoka skoku przemysłowego, za nią postępy cywilizacji, pomnażały komfort życia, ale przede wszystkim właścicieli fabryk i przedsiębiorców. Świat pracy, jeden z głównych czynników powstających fortun, był wykorzystywany i żył w nędzy. Spięcie kapitału i siły roboczej nabierało coraz większej wrogości i groziło wybuchem. Pytanie, co w tych przeciwstawnych dążeniach mógł zrobić Kościół? Woroniecki jakiegoś remedium krwawiącej sytuacji szukał przede wszystkim po linii Ewangelii, nie tej przywłaszczonej przez ludzi, władzy i posesjonatów, ale Ewangelii właściwie odczytanej, z gotowością wprowadzenia jej w życie w całości, w stanie, w jakim została zostawiona przez

Chrystusa. Stąd jego apel, wydrukowany we wspomnianych ogrodach, skierowany do równych sobie w hierarchii społecznej i bogatszych od siebie arystokratów. Upominał ich o konieczności dzielenia się z biednymi, i to zarówno majątkiem, jak i możliwościami intelektualnymi. Jeżeli to nie nastąpi, mówił do ziemiaństwa, to w decydującej rozprawie i stawce o wszystko być albo nie być, wchodzący z rozmachem na arenę świat pracy, was, bogaci, poprze, świat pracy was nie poprze, a bez tego wsparcia majątki niewiele pomogą. Kto by szukał spełnienia swego losu w życiu pałacowego sybaryty, w obecnych, rewolucyjnych czasach, zmierza po prostu do samobójstwa. Drugie pytanie to, na ile pomysły Woronieckiego miały szansę wówczas przebicia się do świadomości kierownictwa Kościoła, jak i dominującej wówczas warstwy społeczeństwa. Karol Marx oceniał, że ideologia Kościoła, wiara, to opium dla ludu, bo świat pracy, tradycyjnie związany z Kościołem i z jego ideologią, oczekuje poprawy swego bytu przez modlitwę i boskie zmiłowanie. Taka postawa, według Marxa, usypia świat pracy przed koniecznością walki o sprawiedliwy byt. Stanowisko Kościoła i marksizmu w sprawach zmagań społecznych

usypia świat pracy przed koniecznością walki o sprawiedliwy byt. Stanowisko Kościoła i marksizmu w sprawach zmagań społecznych

Zastanawiającego epizodu rozegranego na ziemi polskiej. W Krakowie, 6 listopada 1923 roku, w początkach odrodzanej Rzeczypospolitej, świat pracy, nie bez znajomości ideologii Marksa, stanął do walki o swoje prawa. Byli zabici i ranni. Biskup krakowski nie pozwolił klerowi odprowadzać poległych proletariuszy na cmentarz. Tym samym wydawał się potwierdzać konieczność ideologii Marksa o głębokim rozdźwięku między Kościołem i światem pracy. Woroniecki jako naczelny kapelan Wojska Polskiego mówił żołnierzom: kiedy walka trwa, trudno ją prowadzić bez zawziętości. Kiedy ustaje, nie wolno trwać w nienawiści. Przypomnijmy, nienawiść jest dziełem szatana. Po latach, kiedy pod innym szyldem idee świata pracy przewalały się przez ziemię polskie i wyznaczały inne granice Polski, Woroniecki wzywał braci dominikanów, aby w nowej rzeczywistości i na ziemiach odzyskanych widzieli znaki czasu wyznaczone przez samą opatrzność, znaki, które trzeba przyjąć i zagospodarować, spożytkować. Pół wieku wcześniej, 14 września 1909 roku, książę Adam Woroniecki wstąpił do zakonu dominikanów, gdzie nadano mu imię Jacek. Wzorem tego obrzędu były słowa Ewangelii, cytuję: a Jezus, wejrzawszy na ucznia, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Teraz ty będziesz nazywał się Kefas, skała, to znaczy Piotr. A więc po wejściu do zakonu wzorem Ewangelii nie ma już żadnego księcia Adama. Jest tylko i wyłącznie dyspozycyjny dla przełożonego ojciec Jacek. Trudno ocenić, czy europejska medialność Woronieckiego wynikała z jego tomistycznego stosunku do wszystkich prądów filozoficznych pierwszej połowy XX wieku, czy zaważyło tu jego arystokratyczne, książęce pochodzenie. Jeszcze bowiem przed wstąpieniem do zakonu pozostawał pod bardzo życzliwą opieką generała zakonu. Interesował się nim także osobiście Ojciec Święty Pius X. Watykan po prostu widział we Woronieckim prekursora chrystianizacji całej prawosławnej Rosji w duchu Kościoła zachodniego. Wyznaczone posłannictwo misjonarza miał rozpocząć w 1914 roku w samym Petersburgu. Po wybuchu wojny i wybuchu rewolucji październikowej Jacek skierowany został zamiast do Rosji, do odradzającej się Polski. Woroniecki po linii polityki zakonu tworzył tu przyczółki filozofii tomistycznej przez pracę w latach 1919-1929 na Katolickim Uniwersytecie, a potem przez budowę klasztoru dominikanów na Służewie ze studium generalnym, gdzie wykładowcami
byli to

0: SK Rock Warszawa.
1: Samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska. Sprawca aresztowany. W sieci zdjęcia arkusza maturalnego. Działania zapowiada komisja egzaminacyjna. Do szkoły na rowerze, hulajnodze i deskorolce. W raporcie Rowerowy Maj.
2: SK Rock. Raport.
1: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Sprawca został aresztowany, prokuratura wszczęła śledztwo i zapowiada sekcję zwłok ofiar. To po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska. Dwie osoby nie żyją, trzy są ciężko ranne, a według informacji Radia Lipsk poszkodowanych zostało nawet 25 osób. Sprawcą jest obywatel Niemiec, poinformował minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster. Jesteśmy pewni, że był to akt przemocy, dlatego zakładamy, że Lipski jest już całkowicie bezpieczny. Sprawcą jest 33-letni obywatel Niemiec. A według doniesień dziennika Bild, podczas zatrzymania mężczyzna miał wykazywać objawy choroby psychicznej.
2: To jest raport.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak przekazał dyrektor komisji Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
4: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
3: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
5: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
6: Chciałabym 60.
7: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
8: Bardzo przyjemne temaciki. Fajnie można było wybrać do tego książki.
3: A już dziś maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
1: Start punktualnie o 9. Maturę w tym roku zdaje ponad 344 tysiące osób. Część pisemna potrwa do 21 maja, a egzaminy ustne do 30 maja. Ponad 53 tysiące złotych. Tyle wynoszą najwyższe emerytury, które wypłaca ZUS w Polsce. To świadczenie otrzymują tylko dwie osoby, wyjaśnia rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Śląsku Beata Kopczyńska.
9: Najwyższa emerytura jest wypłacana na Śląsku. Wypłacają oddział ZUS w Zabrzu. To

0: Ponad 53 tysiące, ale pamiętajmy, że na tą emeryturę składają się wysokie składki, ale też to, że osoba, która przeszła na tą emeryturę, przeszła w wieku ponad 86 lat i tych okresów składkowych miała prawie 67, więc rzeczywiście to był bardzo długi staż pracy.
1: Każdemu życzmy takiej emerytury.
0: Oczywiście, że tak. To nie jest jedyna najwyższa emerytura, którą wypłacamy tutaj na Śląsku. Po drugiej stronie są też te niskie emerytury groszowe. Najniższa emerytura, którą wypłacamy, to jest 2 grosze i to jest województwo.
2: A najniższą emeryturę pobiera kobieta, która przepracowała jeden dzień.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Na koniec rowerowy maj w akcji biorą udział przedszkolaki, uczniowie, a nawet nauczyciele. Przez cały miesiąc będą dojeżdżać na zajęcia m.in. rowerami, hulajnogami i deskorolkami. Celem kampanii jest zmniejszenie liczby samochodów wokół szkół i zadbanie o bezpieczeństwo najmłodszych. O szczegółach Julia Niewiadoma.
4: Jest coś, o co się pani obawia?
5: Ważne, żeby dzieci miały świadomość, że jeździmy ścieżkami rowerowymi, że ważne są kaski. Szkoła uświadamia, bo uczą dzieci właśnie bezpieczeństwa ruchu drogowego, uczą właśnie przejazdów. Myślę, że taka akcja w przedszkolu już powinna startować, a w szkole jakby tylko się pogłębiać.
6: Jesteście gotowi?
4: Czy wiecie, jak dbać o bezpieczeństwo w trakcie jazdy?
7: Żeby się nie przepychać i żeby nie wjeżdżać pod koła.
2: A każdy aktywny dojazd to naklejka i punkty dla klasy. Najbardziej zaangażowani mogą liczyć na nagrody.

0: Pogoda.
1: Proszę Państwa, jeżeli...
2: Nie,
1: no proszę.
2: Ja chciałam powiedzieć, że ja sobie ostatnio też pedałuję, i sobie pedałuję bardzo dzielnie.
1: No to dobrze.
2: Tylko tyle chciałam powiedzieć.
1: Można
2: pedałować
1: dzielnie, niedzielnie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, to dzisiaj na zachodzie naszego kraju

0: Pogoda.
1: Proszę Państwa, jeżeli...
2: Ja chciałam powiedzieć, że ja sobie ostatnio też pedałuję, i sobie pedałuję bardzo dzielnie.
1: No to dobrze.
2: Tylko tyle chciałam powiedzieć.
1: Można pedałować dzielnie, niedzielnie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, to dzisiaj na zachodzie naszego kraju

0: jeszcze nie słucha, przyznawaj się, dawaj.
1: Dawaj sobie.
2: Ale o czym mam się przyznać? No, już nie wiem, którą, co po kolei. No właśnie po kolei.
1: Po kolei, my posłuchamy. Do czego się nam przyznasz dzisiaj?
2: No już się wam przyznałem, że byłem w Trójmieście w ten piękny weekend, który miał trzy różne odsłony pogodowe i dzisiaj rano się zorientowałem, że u znajomych zostawiliśmy wszystkie kurtki. Mhm. Bo pierwszego dnia były potrzebne, drugiego i trzeciego zupełnie nie, więc wczoraj w krótkich spodenkach się zapakowaliśmy do auta. I dzisiaj się okazało, że co prawda jeszcze nie są potrzebne, ale jutro jak będą potrzebne, to nie ma.
3: No co robisz dzisiaj po robocie?
2: Zamawiam kuriera.
3: Bo zastanawiałem się, jak daleko jest Warszawa, Gdynia, Warszawa.
2: Nie, no aż tak to nie.
1: A to jest
2: widziałeś, jakie ceny paliw są teraz?
3: No tak,
1: wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi właśnie o zamawianie kuriera, to są takie rzeczy, do których najczęściej nie przyznajemy się przed drugą połówką. Ja takiej drugiej połówki dlatego już nie posiadam, żeby nie musieć się nikomu tłumaczyć. Ale ja pamiętam jeszcze takie akcje ze starych czasów, że nie, ale kochanie, no błagam cię, przecież te buty to już stare są. Przecież ja już je mam absolutnie od pół roku. I w życiu bym się nie przyznała, że oczywiście zamówiłam je 2 dni temu.
2: Ja bym uważał, bo po drugiej połówce to już ciężko. Jak człowiek zamawia, to nawet nie pamięta co.
3: Drodzy Państwo, dzisiaj mamy Światowy Dzień Higieny Rąk. Higiena rąk, czyli trzeba umyć ręce. Umyć ręce, czyli uchylić się od odpowiedzialności za coś albo wypierać się związków z daną sprawą bądź zrzucić winę na kogoś innego. I dlatego dzisiaj Państwa pytamy, do czego nigdy się nie przyznasz. No tak właśnie sobie wymyśliliśmy.
4: Jakbym miał coś na sumieniu, to bym się musiał przyznawać, a tak to mogę tylko Panu odpowiedzieć. No pewnie, no może święty, nie święty, tylko święty. Nie mieć nic, po prostu jestem normalnym człowiekiem, proszę pana. W tym wieku.

0: od odpowiedzialności za coś, albo wypierać się związków z daną sprawą, bądź zrzucić winę na kogoś innego. I dlatego dzisiaj Państwa pytamy, do czego nigdy się nie przyznasz. No tak właśnie sobie wymyśliliśmy.
1: Jakbym miał coś na sumieniu, to bym się musiał przyznawać, a tak to mogę tylko Panu odpowiedzieć. No pewnie, no może święty, nie święty, a tylko święty. Panie mieć nic, po prostu jestem normalnym człowiekiem, proszę Pana. W tym wieku...

0: Nie podjada pan z lodówki wieczorem, jak nikt nie patrzy, ha?
1: No w końcu jest normalnym człowiekiem, prawda?
2: No to właśnie na takie zgłoszenia od państwa czekamy. Messenger Eski Rok do waszej dyspozycji.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rok. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No jak dobrze rokuje. Jak ja lubię ten utwór. Ja w ogóle lubię YouTube bardzo i w związku z tym teraz będę się cieszyć i radować, bo oto utwór In A Life.

0: IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama.
14: SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea.

0: Ja chciałam ci mówić, Kondziu, ale my z Wojtkiem obstawiamy zakłady i zastanawiamy się nawet, czy nie wciągnąć tutaj jeszcze ludzi w ogóle dookoła z radia, może i słuchaczy, bo obstawiamy, kiedy zaczniesz gotować obiady, bo jesteś na buncie, nie gotujesz obiadów i teraz zastanawiamy się, w którym momencie to wystąpi wreszcie.
1: A co ty mi tu takie
0: wiesz? Garach.
1: Wywlekasz na światło dzienne domowe, wiesz, na nasze prywatne sprawy.
0: Mój drogi, no, nic na to nie poradzę, no, do czegoś trzeba się przyznać.
1: To ja się, bo dzisiaj rozmawiamy sobie o tym ewentualnie, prawda, do czego nigdy się nie przyznam. Ja się nigdy żonie nie przyznam, nigdy naprawdę, że lubię gotować. Ona myśli od lat, że ja to robię dla niej na przykład. I wiesz, ja ją cały czas jakby w tym utwierdzam. Mówię, znowu mi się nie chce gotować, znowu stoję przy tych garach. Wszystko dla ciebie i dla tych bachorów.
0: Ale pękniesz w końcu, prawda?
1: Prędzej czy później, pewnie tak.
2: No ile można nie jeść, nie?
1: To dokładnie. Hej, hello.
0: Wiesz, ale kosztuje... czym się żywisz?
1: No, żywienie na mieście, drodzy państwo. A propos miasta, to na mieście też pytaliśmy, do czego nigdy się nie przyznacie.
3: Jesteśmy w takim wieku, że coraz mniej tajemnic chyba.
4: Nie ma co skrywać.
3: Jest nam obojętnie.
5: Jedyna tajemnica, że o 17:50 pociąg mamy wyjeżdżamy.
3: No, tym się martwimy. No.
1: Ale zauważyliście, że tak to mniej więcej wygląda, że kogo byśmy nie zapytali o to, do czego nigdy się nie przyznasz, to nikt tak naprawdę do niczego się nie przyzna.
0: No właśnie, teraz kto będzie odważny? Kto się przyzna do czegoś, do czego generalnie starał się nie przyznawać?
2: Państwo mówią, jesteśmy w takim wieku. Rzeczywiście, w XXI wieku już chyba nie mamy przed sobą tajemnic.
6: 6 na 9.

0: Najwyższa pora przejść do raportu Eski Rok. Ania Kruszyńska już przed mikrofonem.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam, a na początek Stany Zjednoczone. Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny niedaleko Białego Domu. Do incydentu doszło około godziny 15:30 czasu lokalnego. Jeden z funkcjonariuszy Secret Service zauważył mężczyznę z bronią. Zaczął go ścigać, wtedy padły strzały. Ranny został napastnik, ucierpiał też przypadkowy nastolatek, który przechodził w tym miejscu. Obaj zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna otworzył ogień.
1: To jest raport.
2: Dziś maturzyści spotkają się z królową nauk. Mówili się z nią na dziewiątą, bo właśnie wtedy wystartuje egzamin z matematyki. Sprawdziliśmy nastroje absolwentów z opolskiego LO numer 1.
3: Spokojnie, właśnie zaskakująco spokojnie.
4: Stresik jest, ale chyba dobrze.
5: A bardzo dobrze, na spokojnie.
6: Jest lekki stres, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze.
7: Są emocje duże, troszeczkę stresu, ale będzie dobrze i z głowy.
8: Zwykły sprawdzian, tylko fajny gajerek, zero presji.
2: A jutro matura z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. W raporcie maksymalne ceny paliw. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował 6,49 zł, a 98 6,99. Za diesla zapłacimy 7,31 zł.
1: SK Rock Sport.
2: Trzecia wygrana z rzędu Radomiaka w meczu 31. kolejki Ekstraklasy. Zespół z Radomia nie dał szans Lechii, z którą wygrał 3-1. Gospodarzy do wygranej poprowadził Abdul Tapsoba, który ustrzelił hat-tricka. Lechia nie dała rady nawiązać walki mimo gry w przewadze. Po tej kolejce jest już nad strefą spadkową. Radomiak awansował na 8 miejsce. W La Lidze Sevilla próbuje ratować się przed spadkiem. Klub wygrał wczoraj 1-0 z Realem Sociedad. Dzięki temu zespół opuścił strefę spadkową, ale nie może być jeszcze pewny utrzymania.
9: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: To teraz uwaga w absolutnie telegraficznym skrócie. Wróciłem sobie ci ja z Paryża z naszymi słuchaczami i jako jedyny odebrałem roztrzaskaną w drobny mak walizkę. I teraz już jestem po całym tym procesie reklamacyjnym, uznali, ale wypłacają tak mniej więcej na pół nowej walizki, żeby nie było żadnych wątpliwości. I teraz o tym, kto będzie za moment przepakowywał nasze walizki, Joanna, proszę bardzo.
1: Spokojnie, teraz się nie denerwuj, będzie lepiej. Uwaga, w najbliższych 2 latach na jednym z największych lotnisk świata do załadunku, czyli właśnie tego badums i rozładunku kontenerów cargo zostaną zaangażowane roboty humanoidalne. No i za realizację odpowiadają Japan Airlines i firma, która się tymi robotami zajmuje i je produkuje. Ogłosiły start eksperymentu demonstracyjnego już w maju, czyli już te roboty tam pracują. No i ci nowi pracownicy, czyli robotnicy, ładnie powiedziałam, prawda? No w sumie to pracownik robot to robotnik. Mają przede wszystkim wspomóc obecny personel, choć jak podkreślają przedstawiciele lotniska, roboty będą musiały regularnie też robić sobie przerwy. Nie wiem, bo może mu się zwoje przepalą. Może, nie wiem, po prostu trzeba mu naoliwić tam te wszystkie części. Fakt, że to jest ciekawa koncepcja, żeby to roboty przekładały te walizki.
2: Słuchajcie, ja mam tylko nadzieję, że na rynek Polski wyjdzie specjalna aktualizacja, że taki robot będzie stał i się opierał pod ramiona i patrzył, jak ten drugi pracuje.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa.
3: Reklama.

0: Aśka nigdy wam się do tego nie przyzna, ale ona nie chce mieszkać w Polsce.
1: Nie chcę.
0: A my z Wojtkiem chcemy.
2: Ja się przyznaję do tego akurat, ja w ogóle się generalnie przyznaję, że ja prędzej czy później to bardzo chcę mieszkać blisko mojej córki i mam nadzieję, że kiedyś się przekopertnę.
0: A do Polski ją ściągnij po prostu. To jest taka,
2: ale ona nie chce mieszkać w Polsce. Mieszka za granicą już od wielu lat.

0: Bańkowski.
1: Jak poinformowali mnie strażacy, największym wyzwaniem było ustalenie źródła gęstego dymu, który pojawił się między piętrami budynku. 27 niemowląt zostało przeniesionych z drugiego piętra na niższe kondygnacje. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu medycznego wymagały jednak pomocy lekarza ze względu na zawroty głowy. Okazało się, że doszło najprawdopodobniej do zwarcia instalacji elektrycznej w wentylatorowni. Co pół godziny robione były specjalistyczne pomiary jakości powietrza. W końcu noworodki wróciły na swoje sale.
0: W akcji ratowniczej uczestniczyło 11 zastępów strażackich, a akcja zakończyła się po 3 w nocy.
2: To jest raport.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Cisza na froncie ma nastąpić o północy, z wtorku na środę. Ta decyzja to odpowiedź na działania Moskwy. Zawieszenie broni miał wcześniej wprowadzić rosyjski przywódca Władimir Putin. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Rawa.
3: Wołodymyr Zełenski podkreślił, że dotychczas nikt nie zwrócił się do Kijowa z prośbą o przerwanie ataków, ale jak napisał w mediach społecznościowych, życie ludzkie ma nieporównywalnie większą wartość niż obchody jakiejkolwiek rocznicy. W związku z tym ogłosił reżim ciszy. Zapowiedział, że Ukraina od tego momentu będzie działała na zasadzie wzajemności, czyli na ewentualne ataki ze strony Rosji odpowie analogicznie. Wcześniej Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni, które ma obowiązywać 8 i 9 maja w związku z obchodami zakończenia II wojny światowej.
0: Jeśli do zawieszenia broni faktycznie dojdzie, będzie to drugi taki przypadek od początku rosyjsko-ukraińskiej wojny. Pierwszy miał miejsce w kwietniu tego roku z okazji prawosławnych świąt wielkanocnych. Wtedy według ukraińskiej armii rozejm został naruszony ponad 10 tysięcy razy. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Znamy maksymalne ceny paliw. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł 49 groszy, a 98 6,99. Zaś za diesla zapłacimy wciąż 7 zł 31 groszy. Ekspert od rynku paliw Dawid Czopek ocenia, że program CPN z wyznaczaniem maksymalnych cen paliw będzie konieczny w czasie wakacji.
4: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
0: Dodajmy, że w obecnym kształcie program Ceny Paliwa Niżej ma obowiązywać do 15 maja.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Przyrodnicza sensacja w Tatrach. Bóbr samotnik. Założył sobie rodzinę nad Morskim Okiem. Najnowsze obserwacje potwierdzają obecność 4 osobników, a to oznacza, że bobry przystosowały się do życia w ekstremalnych górskich warunkach.
5: Myśmy zawsze widzieli jednego osobnika gdzieś tam płynącego przez jezioro, wlekącego gałąź. Natomiast wydawało się nam, że musi być tego więcej, bo skala w cudzysłowie zniszczeń. Praktycznie wzdłuż szlaków koło Morskiego Oka wszystkie drzewa liściaste mamy już jakby wycięte. Wchodzi coraz dalej, już nawet ponad 100 metrów od jeziora.
0: Tłumaczy leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Od kilku lat bobry występują też niżej, w rejonie Palenicy Białczańskiej. Jest tam ich o wiele więcej.
5: Ściął mi ostatnio, bo tam jest duża rodzina, taką miodłę, która 200 lat już miała. Kilka jest następnych nadciętych. No i tak się nie śmiejemy, że pamiętały zabory, przetrwały 2 wojny światowe, a przyszedł bóbr i dał im radę, nie?
0: Przypominamy, że teren Morskiego Oka to obszar chroniony, dlatego ludzie nie ingerują w to, co dzieje się w przyrodzie, a także w plany bobrów.
6: Jaki bydle! Bober! Ej, bober! Mordo! Chodź tu, bober!
7: Pogoda.
8: Dzisiaj na maturze z matematyki oblicz pole powierzchni Morskiego Oka zasiedlonego przez bobr.
9: Tak, i od razu czuję goblał z polskiego, bo bóbr napisał przez otwarte.
10: Przechlapane po prostu po zbóju swoją drogą. Ja nie zdawałam matury z matematyki, wiecie?
11: Ja też.
10: No, też widzisz,
11: uczyliśmy
10: z historię. Z historii, no, oczywiście, jasne. Że tak. Zawsze widzicie? Można było coś nableblać.
11: No. Ale nasz, proszę, prymusik zdawał z matury.
8: Proszę bardzo, no 94%.
10: Ja pierdzielę. 7 razy 8?
8: Jak skończyłem? Bardzo dużo. Proszę państwa, na termometrach od 8 stopni na zachodzie w tym momencie do 13 w Warszawie. Tak wygląda to teraz. A w ciągu dnia temperatury na zachodzie od 14, w Gdańsku tylko 12, a wschodnia Polska do 26.
10: No prymusik, oblicz teraz amplitudę.
11: Amplitudę, no. Ale zobacz, jak w cyferki umie. Tu 14, tu 25.
10: Wow. No.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
8: 56.
10: Dobry jesteś. Ja, a propos tego, do czego nigdy się nie przyznam, to do tego, że jak dodaję, to liczę na palcach.
11: Oddaj ten kalkulator w telefonie.
8: Jaki kalkulator?
11: Co w raportach?
0: Żużel i anioł czarnego sportu w Toruniu.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Partnerzy medialni. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Cześć, Igor!
8: Cześć, Irenko! To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
7: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
8: A dlaczego?
7: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
8: Ale to w niczym nie przeszkadza.
7: Jak to?
8: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
7: Już mi się też taka marzy.
8: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na

0: budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
2: Eska Rock Wrzawa.

na pierwszy rzut ucha i oka pochwaliłbym takie postępowanie. Ale jak się człowiek wczyta w szczegóły, to chyba jednak nie za bardzo jest co chwalić.

0: Nie wiem, ja jednak bym chwaliła. To jest trochę tak jak z tym naszym Humbakiem, bo już mogę powiedzieć naszym, że właśnie krytykują i w ogóle, że to niedobrze i jak się różni naukowcy wypowiadają, a ja myślę sobie wolność dla Humbaka i wolność dla homarów. Taka historia wydarzyła się dwóm przebywającym w Neapolu turystkom z Teksasu, mamie i córce, które nagrały wideo w restauracji w Pompejach, gdzie wykupiły wszystkie homary z akwarium, po prostu. Tak jest. Następnie zawiozły je na plażę, wypuściły do morza, co również oczywiście udokumentowały na nagraniu. Niby fajnie, a jednak okazuje się, że czeka je za to kara, bo z menu tejże restauracji w Pompejach wynika, że to były okazy z gatunku homar kanadyjski oraz homar niebieski, czyli europejski, i w takim przypadku czyn tych pań może zostać uznany za przestępstwo przeciwko bioróżnorodności. A za takie szkody do środowiska grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, a także grzywna w wysokości od 10 do 150 tysięcy euro.
1: Był u nas już dzisiaj bóbr, jest homar, to jeszcze włoszczyzna.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Ja się nie przyznam do tego, że się troszkę zagubiłam w czasoprzestrzeni.
1: Ja ci pomogę.
0: No, pomóż mi.
1: O tym, jak wygląda ten nasz świat, opowie Anna Kruszyńska.
0: Dzięki.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Dramatyczny finał policyjnej interwencji w Poznaniu. Funkcjonariusze starali się pomóc ofierze z rozciętym gardłem. Wtedy jeden z postronnych mężczyzn przeszkadzał służbom i uniemożliwiał pomoc rannemu. Użyto wobec niego gazu pieprzowego. Stracił

0: Przytomność, której, jak informują służby, nie udało się przywrócić.
1: To jest raport.
0: 30 milionów złotych są winni mieszkańcy Małopolski na poczet transportu zbiorowego, informuje Krajowy Rejestr Długów. Mowa tu o niepłaceniu tzw. opłat dodatkowych za brak biletów czy inne przewinienia. Gdzie jest ich najwięcej? Na to pytanie odpowiada Andrzej Kulik z KRD.
2: Generalnie to jest przede wszystkim Kraków oraz powiat krakowski. To tutaj jest prawie 70% tych dłużników i długów. W przypadku Krakowa to jest 13 424 osoby, które są winne 20,5 miliona, a w przypadku powiatu krakowskiego 2487 osób z długiem 3 257 tysięcy.
0: Rekordziści w Krakowie są zadłużeni nawet na ponad 100 tysięcy złotych. Pilotaż, budowa i serwisowanie bezzałogowców. We Wrocławiu otwierają się tak zwane klasy dronowe. To szansa na zdobycie fachu, na który już teraz polują pracodawcy.
3: Zastosowanie dronów dzisiaj jest bardzo szerokie. Oczywiście od kwestii militarnych, które są prawdopodobnie pierwszorzędne, ale w daleko idących sferach cywilnych. To znaczy mamy do czynienia z monitoringiem powietrza, wodnym, monitoringiem poszukiwań ewentualnych osób, które zaginęły.
0: Mówił wiceprezydent Wrocławia Michał Młyńczak, a 18 maja rusza rekrutacja na nowe kierunki, m.in. w lotniczych i elektronicznych zakupach.

0: w daleko idących sferach cywilnych, to znaczy mamy do czynienia z monitoringiem powietrza, wodnym, monitoringiem poszukiwań ewentualnych osób, które zaginęły.
1: Mówił wiceprezydent Wrocławia Michał Młyńczak, a 18 maja rusza rekrutacja na nowe kierunki, m.in. w lotniczych i elektronicznych zakupach.

0: to pan z Måneskin, Thomas Raggi. I ja właśnie chciałam się przyznać do tego, że ja bym bardzo chciała na wakacje do Włoch w tym roku.
1: Co cię powstrzymuje?
0: Jeszcze nic.
1: No to...
0: Właśnie ustaliliśmy przed chwilą, nawet już żeśmy rozpisali kto, kiedy, co, jak,
1: dokładnie,
0: gdzie i o co chodzi. Że...
1: Aśka wybrała sobie...
0: będą polował bilety.
1: Koniec października. Dobrze pamiętam?
0: Ja, nie, kochanie, nie. We wrześniu sobie pojadę.
2: Urlop zahaczony, dobre zarobki zahaczone, no to można podróżować. Proszę Państwa, do czego nigdy się nie przyznacie? O tym dzisiaj sobie rozmawiamy. No i jak widać, spektrum wyborów jest bardzo szerokie.
3: Do czego się nie przyznam? Mogę się przyznać do wszystkiego. Google, inne systemy, Pegasusy, wynalazki wiedzą nas więcej niż my sami, nasza rodzina wkoło.
1: Ale to trochę jest prawda, nie? Że
0: tak,
1: wiesz, ukrywam te tajemnice swoje, wydaje mi się malutkie, nikomu nie powiem, a dzielę się tym w internecie, wiesz, z całym światem.
0: Ale
1: nie?
0: Poczekaj, nawet

0: Nie musisz się dzielić, wystarczy, że wiesz, gdzieś nawet sobie bąkniesz pod nosem, a telefon cię słyszy.
1: No, ale co myślisz, że tak jak teraz ty jesteś w pracy, to w domu telefon do twojej żony pst.
2: A wiesz, że Kondziu wczoraj szukał.
3: Tak mogło być, no. Tak mogło być. To jeszcze, drodzy państwo, bo dzisiaj rozmawiamy sobie trochę z przymrużeniem oka, oczywiście o tym, do czego nigdy się nie przyznamy, ale są takie grzechy, że ja naprawdę, ja bym tego na antenie radiowej nigdy nie powiedział.
1: Nigdy. A czego byś nie powiedział?
3: No posłuchaj.
4: To ja się przyznam, że kiedyś lubiłem oglądać Disco Relax i podobała mi się piosenka Udana Smolenia, ani B, ani M, ani Kukuryku. Ale nie mówcie nikomu, okej?
3: No broń Boże, nikomu, wiesz, na zdrada, ewentualnie tak, ale do słuchania Disco Relax i oglądania to nigdy.
0: Ani B, ani M, ani Kukuryku.
3: Zaraz ci zagram.
0: Dobra.
3: Tak?
0: Tak.
3: Okej.
5: Okay. Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie. Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki, w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie

0: ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie

0: 99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Cześć Igor.
2: Cześć Irenko, to jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
1: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
2: A dlaczego?
1: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
2: Ale to w niczym nie przeszkadza.
1: Jak to?
2: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
1: Już mi się też taka marzy.
2: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
3: Reklama.
4: SK Rock Warszawa.

0: Only Happy When It Rains grupy Garbage, piosenka, którą śpiewają najchętniej miłośnicy deszczu, którzy mieszkają dziś na północnym zachodzie naszego pięknego kraju. Bo tam tego deszczu trochę będzie. Nawet w zasadzie już jest. O tym opowiemy także w prognozie pogody. Na koniec raportu, który przed nami.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contours prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i

0: Małymi chipsami Lejsy za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
4: Dramat na warszawskim Żoliborzu. W mieszkaniu znaleziono zwłoki. Hantawirus na pokładzie wycieczkowca. Płynący nim Polacy czują się dobrze. Sport i historia zamiast wulgaryzmów. W raporcie Piotrków Trybunalski.
5: SK Rock. Raport.
4: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności dramatu na warszawskim Żoliborzu. W mieszkaniu znaleziono zwłoki. Nie żyje też mężczyzna, który tam mieszkał. Policjanci dostali wezwanie o nieprzyjemnym zapachu w jednym z mieszkań na Powązkowskiej.
6: Nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi, więc wezwano straż pożarną z wysięgnikiem. I w trakcie wjazdu wysięgnikiem na wysokość trzeciego piętra z innego okna, znajdującego się po drugiej stronie mieszkania, wyskoczył mężczyzna. Policjanci, jak byli na wysokości, to usłyszeli hałas. Jak weszli do mieszkania, to wyjrzeli przez to drugie okno i wtedy zauważyli, że leży tam mężczyzna.
4: Mówi podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Miejskiej Policji na Żoliborzu. 68-latek mimo reanimacji zmarł. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mężczyzna celowo wyskoczył przez okno, nie próbował uciekać.
6: W mieszkaniu ujawnili zwłoki znajdujące się w stanie znacznego rozkładu oraz list.
4: Wiele wskazuje na tak zwane rozszerzone samobójstwo.
5: To jest raport.
4: W pierwszej kolejności należy rozważyć reset w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Ta instytucja straciła autorytet, ocenia w rozmowie z naszym reporterem Antoni Rost z Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. A chodzi o plany głowy państwa i powołane przez Karola Nawrockiego gremium, które ma opracować projekty zmian w ustawie zasadniczej. O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie jeszcze zmiany w Konstytucji są według twojego rozmówcy potrzebne?
7: Jedną z najważniejszych zmian, jakie rozważa dr Antoni Rost, jest likwidacja powszechnych wyborów prezydenckich.
8: Prezydent jest w naszym systemie reprezentantem państwa, a nie narodu.
7: Według mojego rozmówcy referendum w tej sprawie nie jest jednak dobrym pomysłem.
8: Jeżeli miałoby to być pytanie w rodzaju, czy jesteś za systemem prezydenckim, semiprezydenckim, czy parlamentarno-gabinetowym, to znakomita większość obywateli nie ma pojęcia, czym się poszczególne systemy charakteryzują.
7: Doktor Antoni Rost jest

0: za systemem prezydenckim, semiprezydenckim, czy parlamentarno-gabinetowym, to znakomita większość obywateli nie ma pojęcia, czym się poszczególne systemy charakteryzują.
1: Dr Antoni Rost jest

0: przez większość sił politycznych.
1: Usłyszałem od wykładowcy Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
2: Teraz przenoszony przez gryzonie wirus na pokładzie wycieczkowca. Płynący nim Polacy czują się dobrze, przekazał rzecznik MSZ-u. To po tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku. Według południowoafrykańskich mediów chodzi o wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Najnowsze informacje zna nasz reporter Michał Rawa.
3: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U 5 osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Jedna z zakażonych osób przebywa na szpitalnym oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Sport i historia zamiast wulgaryzmów i zbitych szyb. W Piotrkowie Trybunalskim pojawił się nietypowy pomysł na walkę z wandalizmem na przystankach autobusowych.
5: Projekt zakłada zaangażowanie lokalnych artystów z Piotrkowa, m.in. z szkół.
2: Mówi pomysłodawca akcji Filip Derewenda. Mini murale z jakimi postaciami mogłyby się pojawić na wiatach przystankowych?
5: Dobrym przykładem jest na przykład Kamil Majchrzak. Świetnie reprezentuje nasze miasto, a niestety nie jest nigdzie tutaj widoczny. Jeśli chodzi o postacie historyczne, dobrym przykładem jest Irena Senderowa.
2: Wizerunki stworzyliby lokalni artyści, ale teraz piłeczka jest po stronie miasta.
6: SK Rock Biznes.
2: RPP nie zmieni stóp procentowych, ale zaostrzy retorykę i zwiększy nacisk, położy na zagrożenia dla wzrostu inflacji, uważa ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Resort rolnictwa pracuje nad uproszczeniem procedury przy składaniu wniosków o dopłaty do inwestycji w odnawialne źródła energii, przekazało dziś ministerstwo. Chodzi m.in. o odejście od rozliczania się na podstawie faktur na rzecz systemu kosztów jednostkowych. Jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,64 zł, za euro 4,25 zł. Aktualny kurs franka to 4,64 zł, a funta 4,92 zł.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: Pogoda.
2: Dziś pogodnie, słonecznie i ciepło. Temperatura od 15 stopni na północy, około 20 na zachodzie, do 28 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem, tam maksymalnie 12 stopni. Miejscami, głównie na północy i zachodzie, opady deszczu mogą wystąpić, a w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury również burze.
7: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: po odejściu z zespołu Genesis Peter Gabriel musiał trochę poczekać na sukces solowy. Ten nadszedł w zasadzie prawie po upłynięciu dekady od odejścia z kapeli. Album Soul. Połowa lat 80. i znakomity czas artysty, który pojawił się na danielski rok w piosence Sledgehammer. Już prawie 14 minut po 10. Teraz proponuję Państwu pewien zespół z Kanady, którego kiedyś policja kanadyjska, a dokładnie drogówka, używała jako straszaka i karę dla niegrzecznych kierowców.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Przyznam szczerze, że znam gorsze rzeczy niż słuchanie Nickelback. Bones for the Crows.

0: Pijama Porno w SC Rock. A teraz będzie o tabloidach. Pamiętacie? W latach 90. się pojawiły i człowiek się chwytał za głowę. Co tam te gazety piszą?
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bzdura na bzdurze. No ale na zachodzie to wszystko się zaczęło i zanim się tak na dobre w Polsce rozkręciło, to dochodziły do nas informacje właśnie z zachodu, że artyści muszą czasem z nimi walczyć. Jak piosenkarka Cranberries, wokalistka Dolores O'Riordan, która dokładnie 30 lat temu utrzymywała zarówno publiczne przeprosiny, jak i karę, taką darowiznę w wysokości 7,5 tysiąca funtów, które potem przeznaczyła na cele charytatywne od gazety bodaj The Sport, po tym jak ta opublikowała artykuł, w którym twierdziła, że Dolores występowała w niemieckim mieście o nazwie Hamburg bez bielizny.

0: Niemiecki zespół, który postawił od samego początku na język Szekspira i to chyba był znakomity pomysł. Dziś może by im się udało, jak Rammsteinowi, nieco później zrobić karierę śpiewając po niemiecku, ale w tamtych latach, gdy zaczynali, pewnie szans by na rynek ogólnoświatowy się z niemieckim szans przebić nie mieli. Rock You Like a Hurricane, grupa Scorpions za nami, a przed nami między innymi opowieść o pewnym prezydencie Stanów Zjednoczonych i piosenka The Rolling Stones.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Hymn Apatora Toruń wykonują m.in. Adam Nowak z Raz, Dwa, Trzy, Jacek Bryndal z Kobranocki i Andrzej Kraiński, również z zespołu Kobranocki.
3: A to bardzo ciekawe, co mówisz.
2: Oczywiście, że wie wszystko.
3: Razowi
2: Toruniacy. Ha, jeszcze o pogodzie wie wszystko.
4: No tak.
2: Dziękujemy.
4: Dzisiaj na maturze z matematyki oblicz pole powierzchni morskiego oka zasiedlonego przez Bob.
2: Tak. I od razu człowiek oblał z polskiego, bo Bóg napisał przez otwarte.
5: W tym tygodniu mamy dla Was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnim

The Rolling Stones w piosence Boba Dylana, Like a Rolling Stone. A teraz wrócimy do czasów pandemii. Dokładnie 6 lat temu w związku z koronawirusem, o którym już trochę zapominamy, i o tej kwarantannie, Amerykanie mieli unikać podróży. My też, pamiętacie, oni mieli unikać tych podróży międzystanowych. Do wtedy ubiegłorocznego maja w USA koronawirusa wykryto ponad 1 000 000 osób, a w wyniku COVID-19 zmarło w tym kraju około 70 tysięcy osób. W związku z epidemią także urzędujący wtedy w poprzedniej kadencji prezydent Trump nie opuszczał Waszyngtona, aż tu nagle 5 maja, te 6 lat temu, odwiedził fabrykę w Arizonie, gdzie produkowano maski ochronne. I jak wtedy zauważył Reuters, prezydent USA podczas odwiedzin w fabryce miał na sobie ochronne gogle, pamiętacie? Ale nie założył tej maski. Ale do brzegu, panie Jarosławie, do brzegu. Materiał z tej wizyty trafił do mediów z biura prasowego prezydenta, które jako tło wizyty wybrało numer w wykonaniu Gunsów Live and Let Die. A jak wiadomo, Axlowi nie było i chyba nadal nie jest po drodze z Trumpem. Protestowali już w czasie kampanii prezydenckiej, gdy na spotkaniach z wyborcami wykorzystywane były ich kawałki, ale tym razem zespół postanowił nie uruchamiać machiny prawniczej, tylko wypuścić na rynek koszulki z napisem Live and Let Die with COVID-45. Te 45 oczywiście oznaczało ówczesnego 45. prezydenta USA.

0: najsłynniejsza piosenka z jąkaniem w roli głównej. My Generation zespołu The Who. To co, teraz 11 i będziemy sprawdzać, co dzieje się na świecie. Będzie także o tym deszczu, który opanował dzisiaj północno-zachodnią część naszego kraju. Ania też wspomni na koniec raportu, jak ją znam, o tej burzy, która też jest tutaj dzisiaj możliwa. A skoro mówimy o nieco gorszej pogodzie, to po 11 pierwszą piosenką będzie ta, która powstawała w pochmurny, deszczowy dzień w Londynie, a w zasadzie pomysł na nią w pewnym pubie. Dire Straits i Sultans of Swing.
1: Autopromocja. Eska Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i

0: królowej ringu. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia po Wiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
2: Reklama.
3: Ewakuacja noworodków w szpitalu w Łodzi. Znamy prawdopodobną przyczynę zadymienia. 180 tysięcy papierosów z białoruską akcyzą. W raporcie balony przemytnicze w Małopolsce. Dramatyczne.

Ewakuacja noworodków w szpitalu w Łodzi. Znamy prawdopodobną przyczynę zadymienia. 180 tysięcy papierosów z białoruską akcyzą. W raporcie balony przemytnicze w Małopolsce. Dramatyczne

0: 1000 papierosów z białoruską akcyzą zabezpieczyli funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Iwkowej w powiecie brzeskim. Kontrabanda została przemycona do Polski przy użyciu balonów, mówi Robert Szewczyk z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.
1: Do transportu wykorzystywano 3 połączone balony, do których przymocowano 6 paczek zawierających wyroby tytoniowe. Przeprowadzone oględziny potwierdziły, że zabezpieczone papierosy różnych marek posiadały białoruskie znaki akcyzy. Wśród nich były również papierosy mentolowe. Łącznie zatrzymano 180 tysięcy sztuk papierosów z białoruską akcyzą. W ładunku tym ujawniono również nadajniki GPS, co wskazuje na zorganizowany charakter operacji.
0: Zabezpieczony towar trafił do magazynu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. Dramatyczna sytuacja hydrologiczna w regionie płockim. Głęboka susza opadowa jest tam od grudnia 2025 roku, a deficyt wody w glebie staje się coraz bardziej dotkliwy. Sytuacja jest na tyle poważna, że władze gminy Bielsk apelują o ograniczanie korzystania z wody.

0: Żeby miał swój efekt wow, którym może być arena, bo inne miasta mają właśnie, a my nie. I dlaczego nie mamy my takiej właśnie swojej super atrakcji? Uważamy, że arena tym właśnie obiektem może być, takim centrum nauki, które tutaj będzie w skali regionu właśnie przyciągało.
1: Mówi Agnieszka Michalak ze Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz. Społecznicy arenę uważają za najlepszą lokalizację, także ze względu na pobliski park, który mógłby być rozszerzeniem dla centrum. Wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich Konrad Zaradny woli pozostać przy obecnej koncepcji remontu areny.
2: Pomysł jest ciekawy, natomiast dzisiaj chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że bardziej Poznań potrzebuje dzisiaj hali sportowej, żeby te rozgrywki mogły w Poznaniu się rozwijać, żeby sport mógł kwitnąć.
1: A remont areny ma się zakończyć do 2029 roku.
3: Chyba do 3029. No tak, jestem, żyję tu, widzę co się dzieje, nie śmiej się.
1: Oby nie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy

0: Strasznie skomplikowany ten refren, prawda? Do wyśpiewywania z zespołem Ladybug. Dobrze, jeszcze przed nami dwie opowieści z przeszłości, ale zanim to nastąpi, jedna piosenka z teraźniejszości. Nowy singielek zespołu Muse o tytule Cryogen. Zdaje się, że to oznacza jakąś substancję służącą do uzyskiwania bardzo niskich temperatur. To może być na przykład ciekły azot.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Muse.

0: Stretch też, pan David Bowie, jeszcze rok. Teraz mogę zdradzić trochę radiowej kuchni. W moim kalendarium, bardzo bogatym, które zbieram przez lata, do którego wpisuję różnego rodzaju daty, trafiają takie, które są stuprocentowo pewne, ale trafiają też takie, które są wątpliwe, takie, które trzeba potwierdzić. No i teraz będzie o właśnie takiej jeszcze do potwierdzenia.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Oglądając jakiś dokument albo czytając jakiś artykuł, gdzieś wpadła mi przed oczy informacja o tym, że pierwszy historyczny koncert zespołu Depeche Mode jeszcze w szkole miał miejsce 1 maja roku 1980. No, rzecz w tym, że nigdy nie udało mi się tej daty potwierdzić jakimś innym źródłem. Na pewno w maju tamtego 80 roku pod koniec grali po raz pierwszy z Martinem Gorem w składzie, a w czerwcu, czyli chwilę później, grali pierwszy raz w składzie z Dave'em Gahanem. I te daty są niepodważalne. Ale ten pierwszy dzień maja, bądź piąty, bo też taka data gdzieś mi przemknęła przed oczami, jest absolutnie niepotwierdzona. Ale czy ja potrzebuję tak naprawdę jakiegoś konkretnego powodu, by zagrać Depeche Mode? No chyba nie. No to niech zagrają. Koncertowo z Mexico City. Personal Jesus.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: też płyty, która będzie miała już w tym roku 21 lat. Sam ja ich poznałem jeszcze w latach 90., gdy wydali taką płytę. To mogła być nawet ich pierwsza płyta o tytule Musisz to kupić. Zespół, który chyba narodził się we Wrocławiu, dobrze pamiętam? Jeśli nie, to proszę mnie poprawić. Załoga G. Zespół Hurt. A za moment zdradzę Państwu to, co będzie działo się dziś wieczorem po 21 w audycji. To był dobry rok.
1: Autopromocja. Melina. Rock.
2: A propos podstawówki, tak się zastanawiałem. Wiesz, ja mieszkałem od lata 91 na ulicy Polnej.
3: No ja też. No, ja się wychowałem tam.
2: Właśnie do tego zmierzam.
3: Ja mieszkałem
2: nad piekarnią.
3: No ja mi się wydaje, że ja cię kojarzę w ogóle z tamtych czasów. Tysiące różnych tam przygód. No na dachach opalanie wszystkich możliwych, gdzie się tam widzieliśmy, że się da wbić. Najlepsze były te od strony marszałkowskiej w tej kamienicy takiej starej, przedwojennej. Bo tam łatwo było z takiego okienka się wybić. Strychy, piwnice, schrony, no wiesz, to trzeba było koniecznie tam się wkraść i wejść na samą górę i kto się nie podpisał, ten dupa, rozumiesz?
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Wojtek Sokół.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Cześć, Igor!
6: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
5: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
6: A dlaczego?
5: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
6: Ale to w niczym nie przeszkadza.
5: Jak to?
6: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
5: Już mi się też taka marzy.
6: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
7: Reklama.
8: Hi, this is Keith Richards.
9: My name is Gary Clark Jr.
10: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie SK.

Call Me When You're Sober. Ewa Nessens w SC Rock. Czas, by zdradzić Państwu, o czym będzie wieczorna audycja To Był Dobry Rok. Inspiracją jest data, jest rocznica, która jest dziś w rokowym kalendarzu z roku 1984. Wieczorem opowiem szczegółowo, jak to było z Jimem Kerrem i Chrissy Hynde. W zasadzie jako gentleman powinienem zacząć jednak od wokalistki The Pretenders, potem przechodząc do wokalisty Simple Minds. 42 lata temu ta para brała ślub i to jedna z najsłynniejszych muzycznych par w historii, nie tylko muzyki rockowej, ogólnie muzyki. No i dziś po 21 będę opowiadać o innych słynnych parach, no i obiecuję, że jeszcze Jim Kerr także z Simple Minds się wieczorem po 21 pojawi. Don't you forget about me. No to 42-lecie, chociaż zdaje się, że rozwiedli się po kilku latach, to jednak mogą sobie dzisiaj powspominać, jak to kiedyś było, kiedy byli razem.

0: nadzieję, że Państwo się obudzili już. Ostatecznie, jak radziła grupa Tilt, mówię Ci, że. Za moment 12, pan Jaromówi, do usłyszenia i tak jak obiecywałem, jeszcze raz się dziś z Państwem spotkam wieczorem, opowiadając o rokowych parach, rokowych małżeństwach, o może nie tylko rokowych. Będziemy też zahaczać o nieco inne gatunki, ale obiecuję, że będzie ciekawie. To wszystko po 21. Na razie mówię, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Yeah.

0: w mojej Biedronce.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.
5: Kolejne zdjęcie arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci zaraz po początku egzaminu z matematyki. W mediach społecznościowych opublikowano fotografie z zadaniami. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy, jakim poszła matematyka. O tym za chwilę.
6: SK Rock. Raport.
5: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Na jutro zaplanowana sekcja 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Eksperci sprawdzą, dlaczego stracił on przytomność po użyciu gazu przez mundurowego. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie

0: przeciętym gardłem, relacjonuje Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Komendy.
1: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W jakimś czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji nie przywrócono funkcji życiowej.
0: Sprawę badają prokuratura i też Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Wiadomo, że funkcjonariusze mieli na sobie kamery, które wszystko doskonale nagrały.
1: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków, będą zbadane podczas sekcji zwłok. To jest standardowe działanie podczas ustalania przyczyny zgonu w tego typu sytuacjach.
0: Mężczyzna z przeciętym gardłem trafił do szpitala, jest pod opieką lekarzy.
2: To jest raport.
0: Kolejne zdjęcie arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci zaraz po początku egzaminu z matematyki. W mediach społecznościowych opublikowano fotografię z zadaniami. O jej autentyczność zapytaliśmy CKE. Centralna Komisja Egzaminacyjna na razie sprawy nie komentuje, ale przypomnijmy, że wczoraj w sieci pojawiło się zdjęcie arkusza z polskiego. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Jakim poszła matematyka?
3: Ogólnie zadania były bardzo powtarzane, jakby podobne do tych, co były w poprzednich latach. Dla mnie najtrudniejsze było zadanie z funkcją.
4: Myślę, że tak powyżej 90.
5: Moim zdaniem była na pewno prostsza niż wszystkie próbne i też nie zajęło mi jakoś dużo czasu.
4: Mi też raczej bardzo dobrze poszło, wydaje mi się tak.
0: Jutro maturzyści podejdą do egzaminu z języka obcego.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Samorząd Katowic wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pomagały w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta, pełniąc rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypasowiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne, przekonują urzędnicy.
6: SKROK Biznes.
0: Dzisiaj rząd zajmie się projektem osobistych kont inwestycyjnych, którego celem jest wprowadzenie nowej formy inwestowania, która zapewni obywatelom nowe możliwości alokacji kapitału. Resort rolnictwa zamierza uprościć procedury przy składaniu wniosków o dopłaty do inwestycji w odnawialne źródła energii, przekazało ministerstwo. Chodzi m.in. o odejście od rozliczania się na podstawie faktur na rzecz systemu kosztów jednostkowych. Tesla, która od 5 lat była najczęściej sprzedawaną marką samochodów w Norwegii, w kwietniu spadła na 11 miejsce w rankingu nowych rejestracji. Liderem kwietnia w tym kraju został Volkswagen. Liczba sprzedanych Tesli była w tym czasie o 61% niższa niż rok wcześniej.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: Pogoda.
0: W zachodnich i północnych regionach Polski dziś najwięcej chmur i przelotny deszcz, choć niemal wszędzie są możliwe też dłuższe rozpogodzenia. Na Kujawach, Warmii i Mazurach również burze. Najchłodniej będzie nad morzem, tam tylko miejscami 8 stopni, poza tym od 20 w Wielkopolsce i na Suwalszczyźnie do nawet 28 na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu.
7: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Oj tak, jeden z tych absolutnie ikonicznych utworów w historii polskiego rocka. No tak, lata 90. to był bardzo ciekawy czas w polskiej muzyce. Wtedy też swoje największe triumfy święciła nawet Edyta Bartosiewicz, którą znowu można oglądać, której można znowu słuchać na koncertach, czy też w towarzystwie orkiestry symfonicznej, albo przy okazji tak zwanych soloaktów, z którymi także się pojawi podczas tegorocznej trasy męskiego grania, chociażby. Edyta Bartosiewicz, skłamałam, to już za nami w SC ROG, jest 13 minut po 12, to jest wtorek, 5 dzień maja. Ja mówię, dzień dobry, Michał Cieślik przy mikrofonie, no i polecam się na te trzy najbliższe godziny tego właśnie wtorkowego popołudnia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I pozostajemy przy żeńskich wokalach, tych z zagranicy, i to też będzie przedstawicielka innego pokolenia muzycznego. Violet Grohl, tak się nazywa ta pani, to córka Dave'a Grohla. Oczywiście w razie, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział albo nie skojarzył lidera zespołu Foo Fighters, w tym miesiącu pani Violetta wyda swoją pierwszą solową płytę, a na niej między innymi ten utwór 595.

To był Tilanow w Esterogi, Pocisk Miłości. No i taką energią po powrocie ze swojego słynnego pobytu w Londynie na początku lat 90. naładowany był Muniek, który od razu zabrał się za nagrywanie nowej płyty. I ta potem okazała się w sierpniu 91 roku. Tilanow już za nami w Esterog. No a teraz będzie wokalista takich składów jak Soundgarden czy Audioslave. Tak, Chris Cornell przed nami. I dobra informacja w kontekście jednego z tych składów, bo 12 czerwca ukaże się pierwsze w historii winylowe wydanie Out of Exile, czyli tego drugiego albumu legendarnej grupy Audioslave. Właśnie płyta ma się ukazać na takim klasycznym czarnym krążku oraz do tego jeszcze jako tak zwany liquid vinyl. Także, jak to mówią, save the date, 12 czerwca, premiera tego wyjątkowego wydawnictwa zespołu, którego wokalistą był Chris Cornell, który teraz w swoim solowym utworze Can't Change Me. To przed nami Westerok, Chris Cornell.

0: Eve Love, a Bad Name w Esther Rock na 26 minut przed 13. A pamiętają Państwo, że za trochę ponad 2 tygodnie jedziemy do Aten na koncert Iron Maiden. Jeżeli ktoś zgłosił swój akces do wyjazdu, to proszę słuchać jutro porannego programu, ponieważ tam pierwsze zaproszenia do Państwa powędrują.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles.

0: dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
1: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
0: Escaro Contour prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
1: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
0: Wejdź na escaro.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
1: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Reklama.
10: Escaroc Radar.
11: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Już niemal miesiąc temu w przestrzeni publicznej pojawiły się pierwsze pogłoski o tym, jakoby zespół The Rolling Stones szykował się do rychłego wydania nowej muzyki. Wydawało się, że stanie się to dokładnie 11 kwietnia. Cała sytuacja zakończyła się jednak nieco inaczej, niż moglibyśmy się spodziewać. Teraz wygląda jednak na to, że ogłoszenie nowej płyty jest już naprawdę blisko. A szczegóły znajdzie się na escaroc.pl.
10: Escaroc Radar.
12: What's up, this is Fred, Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
13: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set, słuchacie Escaroc

Jednorazowa powieść i Tomasz Lipa, Lipnicki Westerok. Przypomnę, najpierw był mocny City Break w Londynie z Lipą i zespołem Illusion. Potem był Paryż z Nocnym Kochankiem. No i niebawem wybieramy się z naszymi słuchaczami do Aten na epicki City Break z Iron Maiden 23 maja. Koncert Ironów w stolicy Grecji. No i to właśnie jest pretekst do zorganizowania tego epickiego City Breaku, do którego cały czas przyjmujemy zgłoszenia, a jutro po godzinie 6 w porannym programie powędrują do Państwa pierwsze zaproszenia do Aten. Właśnie, także prosimy o czujność. Tomasz Lipa-Lipnicki za nami, teraz będzie Skid Row, 18 and Life.

0: To było wademekum Scouta, no i garść, tak w cudzysłowie oczywiście, cennych rad od zespołu Lady Punk, który zamyka tę kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania. Zbliżamy się do 14:00, za chwilę najnowsze wiadomości w kolejnym wydaniu raportu. Zapraszamy, a ja polecam się już w tej trzeciej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania. Red Hot Chili Peppers i Other Side, od tego tę godzinę rozpoczniemy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Swoją drogą, ja nie zdawałam matury z matematyki, wiecie?
3: Ja też.
2: Bo widzisz,
3: uczyliśmy historię.
2: Z historii, oczywiście, że tak. Zawsze można było coś nableblać.
3: Ale nasz, proszę, prymusik zdawał z matury.
4: Proszę bardzo.
2: No
4: 94%.
2: No, ja 7 razy 8?
4: Bardzo dużo.
2: Do załadunku i rozładunku kontenerów cargo zostaną zaangażowane roboty humanoidalne.
4: Słuchajcie, ja mam tylko nadzieję, że na rynek polski wyjdzie specjalna aktualizacja, że taki robot będzie stał i się opierał pod ramiona i patrzył, jak ten drugi pracuje.
2: W tym tygodniu mamy dla Was zaproszenie na epicki City Break w

0: Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9.
2: Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
16: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie 1,90 zł

0: Biedronka.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Premier Donald Tusk zapowiada, jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut. W połowie maja pierwsi górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej mają skorzystać z jednorazowych odpraw.
8: SK Rock. Raport.
7: 14. Michał Pokrękowski, zapraszam. Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut, zapowiada premier Donald Tusk. Jak przekazał, od poprzednich przepisów te będą różniły się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji oraz prezydentowi związki z największą giełdą kryptowalut Zonda Krypto.
9: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent, prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
7: Zapowiedziany projekt będzie kolejnym dotyczącym rynku kryptowalut, który zostanie skierowany przez rząd do Sejmu. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki.
10: To jest raport.
7: W najbliższy piątek polski rząd oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej podpiszą w Warszawie umowę SAFE. Polska będzie pierwszym krajem, z którym zostanie ona zawarta.
10: Słuchacie raportu.
7: Lekarze ze Śląska rozbili tym zdrowotnym projektem bank. Przebadali już w kierunku cukrzycy typu pierwszego aż 10 tysięcy dzieci z regionu. Przedobjawową postać wykryli u 80. To im ratuje życie, zaznacza profesor Przemysława Jarosz-Chrobot, szefowa oddziału diabetologii w katowickiej klinice dziecięcej.
11: 50% dzieci przychodzi właśnie z cukrzycową kwasicą ketonową. Przechodzą przez oddział intensywnej terapii, idą później do nas. To jest tragedia. Dzieci... Niedobór insuliny idzie szybko. Dziecko jest przytomne, ale metabolicznie jest całkowicie zaburzone. Traci życie i zdrowie.
12: Nazywam się Nela Seraczyńska i mam 12 lat.
13: Czyli warto się badać.
12: Bardzo warto. Gdybym tego nie wykryła, no to mogło się po prostu bardzo źle skończyć. Mogłabym po prostu już mieć tą cukrzycę bardzo zaawansowanym poziomie. Już się uspokoiłam, już mam takie, że no trudno, już i tak z tego jakby się nie da odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby im później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
7: W ramach programu do 2028 roku w 13 krajach zostanie przebadanych 200 tysięcy dzieci w wieku od 1 roku do 17 lat. Chodzi o wykrycie wczesnego, bezobjawowego stadium cukrzycy typu pierwszego przez badanie biomarkerów autoimmunologicznych.
6: SK Rock Biznes.
7: W połowie maja pierwsi górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej mają skorzystać z jednorazowych odpraw. W sumie w ciągu 5 lat to ponad 1000 osób, które otrzymają po 170 tysięcy bez możliwości powrotu do pracy na kopalni.
14: Myślę, że około 10-15 maja byśmy mogli przyjmować wnioski, tak żeby tych pracowników jak najszybciej wypuścić na jednorazowe odprawy pieniężne.
7: Informuje wiceminister energii Marian Zmarzły. W ramach osłon socjalnych ponad 3000 pracowników JSW skorzysta z urlopów górniczych.
14: Jest weryfikacja konieczna Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc to potrwa troszeczkę dłużej. Może uda się też już pierwsze osoby na urlopy górnicze wypuścić w miesiącu czerwcu.
7: Koszt świadczeń w JSW w latach 2026-31 wyniesie około 2 miliardów złotych, z czego w tym roku na JOP przekazane zostanie 196 milionów.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: Pogoda.
7: W zachodnich i północnych regionach Polski dziś najwięcej chmur i przelotny deszcz, choć niemal wszędzie są możliwe też dłuższe rozpogodzenie. Na Kujawach, Warmii i Mazurach również burze. Najchłodniej będzie nad samym morzem, tam jedynie 8, a poza tym od 20 stopni w Wielkopolsce do nawet 28 na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu.
15: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: To był w SC Rock, a to jest wtorkowe popołudnie. Michał Cieślik, ja się kłaniam Państwu po raz kolejny dzisiaj i zapraszam do 15 na dalszą część. Trzecią odsłonę naszego wtorkowego spotkania w kalendarzu niezmiennie, piąty dzień maja, na zegarze już 12 minut po 14.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja oczywiście jestem doposażony w bardzo dobre dźwięki w tej godzinie. Proszę się spodziewać grupy The Stranglers, będzie Linkin Park, pojawi się też grupa Him. No a teraz sięgamy po nasze nowości. To jest zapowiedź płyty, która ukaże się dokładnie za miesiąc, 5 czerwca. No i to będzie szósty studyjny album tej właśnie ekipy Evanescence. Tak się nazywają. Who Will You Follow? Już za miesiąc, przypomnę. Ten utwór znajdzie się na najnowszej, wyczekiwanej długo płycie Evanescence.

0: To była grupa The Stranglers i Golden Brown w NST Rock. Ten legendarny głos, który śpiewał Golden Brown właśnie, będzie można usłyszeć na żywo w Polsce w tym roku, na jesieni, w październiku, 25 dokładnie. To przy okazji festiwalu Sound Edit 2026. Hugh Cornwell, tak nazywa się ten pan, przyjedzie do Łodzi, by, cytuję, zaprezentować swoją muzykę na żywo, bez kompromisów i półśrodków. Tak zapowiada ten swój solowy koncert jesienią tego roku, 25 października, przypomnę, przy okazji festiwalu Sound Edit. The Stranglers już za nami w SC Rock. Obiecany hymn to za trochę ponad 3 minuty. W tym czasie zmieścimy jeszcze strachy.
1: Mieszkam

To był zespół Him, który świętuje swoje 30-lecie. Villevalo, lider grupy, opowiadał ostatnio dziennikarzom, jak to się zaczęło. Skąd w ogóle wzięło się to charakterystyczne brzmienie zespołu, mocno okraszone melancholią. Okazuje się, że to wpływ pewnego doświadczenia z dzieciństwa, bo jako młody chłopak musiał zmierzyć się z taką pierwszą poważną stratą, która odcisnęła na nim spore piętna, a dokładniej z odejściem swojego ukochanego psa o imieniu Sami, który był dla niego niczym, jak to określił, futrzany brat. No i to właśnie doświadczenie miało olbrzymie, jak się okaże, reperkusje w dorosłym życiu. Join me in death. Him to już za nami w SC Rock. 28 minut.

0: Do 15 nam pozostaje chwila przerwy, po niej radar, a jeszcze w tej godzinie zagram Państwu z Hanka Nancy. Cudowny utwór Week. Na pewno jeszcze się zmieści przed 15.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
1: Łukasz Bąk.
3: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
14: Eska Rock. Radar.
15: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Za nami premiera najnowszej płyty zespołu Foo Fighters. Krążek Your Favorite Toy spotkał się z pozytywnymi opiniami i już za chwilę formacja będzie promować nowy materiał na trasie koncertowej. Dave Grohl wciąż jednak zdradza opinii publicznej o różne smaczki na temat tego krążka, jak chociażby odnośnie jego tytułu, który miał brzmieć zupełnie inaczej. Dlaczego? Więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

to byli Gansi, którzy niedawno rozpoczęli swoją najnowszą trasę, pierwszym występem w USA. No i mamy już setlistę tego pierwszego koncertu. W sumie panowie zagrali aż 28 utworów. To było na Florydzie. No i można się domyślać, że podobna setlista pojawi się również 4 i 6 czerwca w Gliwicach, kiedy panowie przyjadą do Polski. Nothing, czyli ten jak na razie najnowszy singiel, również zagrali tak mniej więcej w połowie tej setlisty, więc jeżeli ktoś liczy na to, że usłyszy na żywo ten właśnie kawałek podczas tych koncertów, no to wszystko na to wskazuje, że tak się właśnie stanie. Nothing i Guns N' Roses już za nami w SC Rock. No a teraz Skunk Anansie Week.

0: Słyszymy się znowu jutro, chwilę po 12. Chyba nie muszę przypominać, że obecność oczywiście obowiązkowa.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie oceniam. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
8: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
7: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
9: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Logarytmy, statystyki, ciągi czy geometria, z tymi zmierzyli się na egzaminie z matematyki tegoroczni maturzyści. Samorząd Katowic wynajął owce odmiany kameruńskiej. Dlaczego? O tym za chwilę.
13: SK Rock. Raport.
14: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. To nie przecieki, a jedynie nieuczciwość, mówi naszemu reporterowi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych, które wczoraj i dziś podczas egzaminu z języka polskiego i matematyki pojawiły się w sieci. CKE próbuje teraz namierzyć ich autorów. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, dlaczego według szefa CKE nie były to przecieki?
15: No, dlatego, że jak usłyszałem, do momentu rozpoczęcia egzaminu arkusze pozostały tajne. Ich zdjęcie zrobiono dopiero

0: Podczas egzaminu z języka polskiego i matematyki pojawiły się w sieci. CKE próbuje teraz namierzyć ich autorów. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, dlaczego według szefa CKE nie były to przecieki?
1: No dlatego, że jak usłyszałem, do momentu rozpoczęcia egzaminu arkusze pozostały tajne. Ich zdjęcie zrobiono dopiero.

0: rok.
1: Wniesienie jest podstawą do unieważnienia egzaminu.
2: Przypomina dyrektor Robert Zakrzewski sprzed siedziby CKF w Warszawie, Mateusz Chłystun.
3: To jest raport.
4: Wystarczy iskra, żeby wybuchł pożar w pomorskich lasach i nie tylko tam, bo ten problem dominuje w wielu regionach. Panuje susza, dlatego leśnicy apelują o rozsądek. Tylko w ostatnich dniach w regionie pomorskim było kilkanaście pożarów lasów.
5: Mamy bardzo dużo w tej chwili pożarów, zarówno w lasach państwowych, jak i w lasach prywatnych. Wilgotność ścioły spadła poniżej 10%, to już jest naprawdę stan krytyczny. Zagrożenie pożarowe jest w tej chwili najwyższe z możliwych. Naprawdę niewiele trzeba, żeby taki pożar w lesie powstał.
4: Mówi nam Mariusz Lewczuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Leśnicy apelują o zachowanie ostrożności podczas pobytu w lesie oraz przypominają, że nie można tutaj rozpalać ognisk czy grilli. Liczą także na czujność mieszkańców, którzy w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa zadzwonią pod numer alarmowy 112. Logarytmy, statystyki, ciągi czy geometria, z tym zmierzyli się na egzaminie z matematyki maturzyści.
6: No ja nie chcę się nastawiać na jakieś nie wiadomo jakie wyniki, no ale myślę, że dobrze mi poszło.
7: Była łatwa, trudna, jakbyś opisał.
6: Wczoraj pisałam maturę z 25 i była o wiele łatwiejsza niż ta dzisiaj.
8: Zagięli. Mówiłam, że mają się postarać, muszą się postarać, żeby mnie zagiąć. Zagięli mnie.
9: No nie poszło mi jakoś super, nie było też najgorzej, ale myślę, że jakieś tam 80-70% się tam wykręci z tego.
10: Myślę, że będzie 100%.
11: No, mi też bardzo dobrze poszło, myślę, że też będę miała około 100%.
7: A może jakieś zadanie sprawiło wam trudność?
12: Nie, właśnie to jest najgorsze, nie wiem czy najlepsze, czy najgorsze, że nie, bo to było aż tak łatwe, że aż za łatwe.
4: Z maturzystami rozmawiała Daria Żurowska.
3: Słuchacie raportu w SCRO.
4: Samorząd Katowic wynajął owce i to odmiany kameruńskiej, które do września będą pomagały w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta, pełniąc rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne, w dodatku puszyste, przekonują urzędnicy.
13: Pogoda.
4: A co niby co, owce nie są puszyste? Co ja
14: powiedziałem? Bardzo dobrze powiedziałeś, no. Ja bardzo doceniam owce, ja oglądałem Familiadę i wiem, że więcej niż jedno zwierzę to lama i owca. I puszysta, tak, to prawda, to się musi pocić teraz?
4: Dzisiaj się jeszcze pocimy, chociaż idzie ochłodzenie. W zachodnich i północnych regionach Polski najwięcej chmur i przelotny deszcz, choć niemal wszędzie są możliwe też dłuższe rozpogodzenia. No i tak, na termometrach przechodzimy do sedna, bo nad morzem właśnie chłodno, tam tylko 8 stopni lokalnie. Ale za to jeszcze spocić się można na przykład na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu, tam słupek rtęci dzisiaj nam śmignął do 28 stopni.
15: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
16: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
14: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta i Poplankowski raportuje.
4: Jestem dziś puszysty dla państwa.
14: A jak? A ja jestem Zygmunt i wyczuwam wzmożoną potliwość, ale redaktor Poplankowski ma bardzo ładny antyperspirant. Może psikniemy? Psikamy wam w autobusach i tramwajach. Psikamy wam z radia. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

Slowicy w Radiu SK Rock i ten zespół do zobaczenia w tym miesiącu w Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Krakowie i Szczecinie. To koncerty juvenaliowe. Pan Rafał mi pisał na Messengerze, cytuję, poszedłby

0: Proszę pana, czy możemy powiedzieć żart?
1: No to tak.
0: Jasiu wraca ze szkoły, pyta tatę.
1: Tato, jakie jest pierwsze zdanie?
0: Nie mogę, czytam gazetę.
1: Ja się to zapisuję.
0: Idzie do mamy, pyta. Mamo, jakie jest drugie zdanie? Mama usłyszała drugie zdanie.
1: Świnia.
0: Świnia w galerece.
1: Jasiu idzie do siostry, która gada z koleżanką. Mówi, wezmę wózek, będzie szybciej. Ja się to zapisuję. Mówię, Jasiu wraca do szkoły. Pani pyta Jasiu. Jasia. Jasiu, jakie jest pierwsze zdanie? Nie mogę pisać gazetę. Kim ja dla ciebie jestem? Świnią w galerecie. Jasiu do dyrektora. Wezmę wózek, będzie szybciej.
2: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro. Klub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Yeah.

0: Cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: Bad Religion w Radiu SK Rock, piosenka z lat 90. A jakby się wczytać w tekst, to kurczę, no nic bym nie zmieniał. A na przykład nasza konstytucja też jest z lat 90. A są tacy, którzy chcą ją zmienić, zawłaszczyć, wyremontować. Nie będę mówił, kto ma takie plany, ja tylko przypomnę: konstytucja, nie kawalerka. I tym sposobem przechodzimy do spraw poważnych. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut, zapowiada premier Donald Tusk. Jak przekazał, od poprzednich przepisów te będą różniły się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z największą giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Na jutro zaplanowano sekcję 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Eksperci sprawdzą, dlaczego stracił on przytomność po użyciu gazu przez mundurowego. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie.
2: To jest raport.
3: Komisarz wyborczy odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Mariusza Bołosza i Rady Miejskiej w Bytomiu. W wydanym postanowieniu poinformował, że inicjatorzy referendum nie zebrali wystarczającej liczby ważnych podpisów poparcia.
2: SK Rock Sport.
3: Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. Kanonierzy w tej edycji Champions League są jedyną niepokonaną drużyną. W pierwszym meczu z zespołem z Madrytu padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00, a jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG i spróbuje odrobić jednobramkową stratę z pierwszego pojedynku, kiedy przegrał 4-5. W Rzymie rusza kolejny tenisowy turniej WTA Iga Świątek. Grę w nim zacznie od drugiej rundy, a jej pierwszy mecz zaplanowany jest na piątek wcześniej, bo w środę, czyli jutro, swoje spotkania rozegrają Magdalena Fręch i Magda Linet.
1: Kolumna Zygmunta w SC.

0: How We Met w Radiu SK Rock i to oni się zgłosili, wygrali i zagrali, bo to laureaci pierwszej edycji konkursu SK Rock Star. Nagrodą w tym konkursie był występ na festiwalu w Ostrawie i to był przepiękny festiwal, podczas którego przeżyłem swój chyba najlepszy koncert minionego roku. Zresztą swoją refleksją dzieliłem się na moim Instagramie. Jestem Zygmunt, a to był koncert zespołu Snow Patrol. To był przepiękny, poruszający koncert, proste, rockowe piosenki, które zrobiły tam przepiękny klimat, ale panowie z zespołu How We Met też zrobili robotę i dali świetny koncert w Ostrawie. No ale teraz czas na kolejne zdolne bestie. SK Rock Star, edycja druga. Szukamy nowych, zdolnych. Zajrzyjcie na naszą stronę internetową, tam można się zgłaszać, a później reprezentować nas na festiwalu Colors of Ostrava.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
8: W T-Mobile najlepszy i

0: Najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
1: Dołączasz?
0: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia po Wiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
3: Reklama.

0: w Radiu SK Rock. To za tym zespołem polecieliśmy na Teneryfę, za kochankę polecieliśmy do Paryża, a za Iron Maiden lecimy do Aten i chcemy tam zabrać kogoś z Państwa. Epicki City Break w stolicy Grecji, no to chyba brzmi kusząco, a co zrobić, żeby dać sobie szansę? Proszę posłuchać krótkiego zaproszenia, a za 3 minuty raport.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
3: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
2: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
3: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
2: Wejdź na eskarok.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.

0: Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Cześć, Igor.
10: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
9: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
10: A dlaczego?
9: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
10: Ale to w niczym nie przeszkadza.
9: Jak to?
10: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
9: Już mi się też taka marzy.
10: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
1: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Potężne ogień wstrzymał ruch pociągów. Utrudnienia występują na trasie Katowice-Wrocław. Mieszkańcy miejscowości Płonna oraz okolic na Podkarpaciu chcą truć niedźwiedzie. Znamy powód. Maksimum aktywności osiąga tej nocy rój Eta Akwarydów.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Krytyczna sytuacja przy torach na Śląsku. Potężny ogień wstrzymał ruch pociągów. Utrudnienia występują na trasie Katowice-Wrocław. Na Śląsku obecna jest nasza reporterka Natalia Czarnuch. Natalio, jak wygląda sytuacja?
3: Sytuacja jest bardzo poważna. Suche trawy płoną bezpośrednio przy infrastrukturze kolejowej. Tereny działania służby podzielono na 3 odcinki bojowe, a w akcji gaśniczej biorą udział 2 dromadery, 1 śmigłowiec i 16 zastępów Straży Pożarnej. Żywioł obejmujący tereny w okolicy Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna wymusił całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na głównej magistrali łączącej Katowice z Wrocławiem. Podróżni powinni na bieżąco monitorować oficjalne komunikaty przewoźników.
2: To jest raport.
1: Mieszkańcy miejscowości Płonna oraz okolic na Podkarpaciu chcą truć niedźwiedzie. To właśnie tam w kwietniu doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na 58-latkę. Do Rdosiu w Rzeszowie wpłynęło zgłoszenie, że część mieszkańców rozważa wykładanie zatrutego pokarmu.
4: Oczywiście rozumiemy wzburzenie i emocje, jakie towarzyszą temu tragicznemu wypadkowi, jaki tam się rozegrał niedawno. Natomiast należy pamiętać, że takie działania, umyślne działania są naruszaniem zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną.
1: Zaznacza Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Sprawą zajmuje się też policja.
5: Monitorujemy ten temat. W chwili obecną nie potwierdzamy takich działań. Nie doszły one do skutku. Przekazaliśmy również te informacje do poszczególnych samorządów i innych instytucji, które zajmują się bezpieczeństwem.
1: Mówi Anna Oleniacz z sanockiej policji i dodaje, że wobec osób, które zdecydują się podtruwać niedźwiedzie, będą wyciągane konsekwencje prawne.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Maksimum aktywności osiąga tej nocy rój Eta Akwarydów, jedno z najciekawszych majowych zjawisk astronomicznych. Jasny, malejący księżyc pogorszy warunki obserwacji, ale na niebie będzie można zobaczyć

0: dosyć szybkie, jasne meteory.
1: Ten rój jest o tyle wyjątkowy, że pochodzi od komety Haleja, najsłynniejszej komety, jaką mamy. Ta kometa, jak przelatuje raz na mniej więcej 76 lat w okolicach naszej planety, to zostawia po swojej drodze śmieci. No i orbita, jako że jest, ma kształt taki, no powiedzmy, jajka, to w dwóch miejscach nasza planeta, jak pędzi wokół Słońca, przecina tą orbitę.
0: Tłumaczy Bogna Pazderska, astronomka z Centrum Hevelianum w Gdańsku. To właśnie dzięki temu dziś mamy szansę na obserwację eta akwarytów, a w październiku na niebie pojawią się Orionidy. Najwięcej meteorów będzie widać tuż przed świtem.
1: Dzisiaj będzie miało miejsce maksimum tego roju, to znaczy, że możemy się spodziewać tak w miejscu wyciemnionym do 40-80 meteorów na godzinę. Przy czym mówię tutaj o miejscu, gdzie jest naprawdę ciemno, z dala od miejskich świateł i dla osoby, która ma bardzo dobry wzrok.
0: Zjawisko może potrwać nawet kilka godzin.
2: Pogoda.
0: Także dzisiaj w nocy nie śpisz.
3: Może być romantycznie, ale nie będę zdradzał szczegółów. Ty za to zdradź szczegóły dotyczące pogody. Nie ciągnij mnie za język.
0: Dobrze.
3: Poprzytulamy się na końcu.
0: Tak. W zachodnich, nie mogę się doczekać, w zachodnich i północnych regionach Polski dziś najwięcej chmur i też przelotny deszcz, choć niemal wszędzie są też możliwe dłuższe rozpogodzenia. Na termometrach jedynie 8 stopni miejscami nad morzem, poza tym od 20 w Wielkopolsce i na Suwalszczyźnie to nawet 28 na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu.
3: A skoro powiedziałeś, że nie możesz się doczekać, to mamy taki telefon.
4: Witam serdecznie, Dawidek, dzień dobry.
3: Dzień dobry, słuchamy.
4: Chciałem tylko oficjalnie pozdrowić wszystkich słuchaczy i Radio SK Rock. Życzę dużo zdrówka i miłości.
3: Bardzo dziękujemy.
4: I podjąć próbę jeszcze jedną, bo wczoraj jeden słuchacz zaproponował przytulas z misterem Poklekowskim, może dzisiaj się uda.
3: A Michał dzisiaj jest w lepszym nastroju, z tego co słyszę.
4: Próbuj.
3: Z baczuszki. Chcą, żebyśmy się zbliżyli. No i co? No, Michał?
4: No to podjeżdżaj, kolego. Uważaj, jak to się odbywa.
0: Jadę, dawaj,
3: nie
0: jadę.
3: Nie wiem, czy to się uda. Michał jest jak pogoda w tym tygodniu, on jest po prostu zmienny.
4: Pozdrawiam, cześć.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci. Kolumna Zygmunta w SC Rock.
3: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa i z tego co wiemy, to dzisiaj była matura z matematyki. I żeby zgrabnie nawiązać do tej okoliczności, powiem, że liczymy na Państwa. Można mówić do Messengera albo proszę dzwonić 691-613-613. SK Rock! Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Aerosmith w Radiu SK Rock, Dinozaury Rocka, i zostajemy przy dinozaurach i pan powie, jak jest.
1: It's fantastic.
0: Mick Jagger przypomina, że dzisiaj po kolumnie premiera nowych dźwięków od zespołu The Rolling Stones. Do usłyszenia w wieczornym programie.

Radar i na tę premierę z utęsknieniem i niecierpliwością czekamy. A z tych nowości, które już są, polecamy Państwa uwadze nowy album zespołu WW, album Dźwięczność. Towarzyszy mi ostatnio wieczorami i polecam Wam na wieczory. A na dobrą jazdę mamy nowy album The Black Keys, a gdyby ktoś potrzebował jeszcze większej piguły energetycznej, to myślę, że nowy album Foo Fighters się sprawdzi. I kawałek z nowego albumu Foo Fighters już teraz. Ten kawałek.

0: Cześć Dawidku, to Tomek Motorniczy z Krakowa. No, ja mam po długim majowym weekendzie, który miałem pracujący, 3 dni wolnego, także mam swój długi weekend. No i bawię się w malarza. Jestem na etapie malowania ścian. Sufit już skończyłem, lampę powiesiłem, także pchamy ten wózek do przodu. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że też macie taki fajny tydzień jak ja. Ja dopiero do pracy we czwartek, jeszcze na popołudnie, także pełny luz.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić 2 pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2020.

0: 26. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
0: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Paramore w Radiu SK Rock to piosenka, która dotyka tematu rywalizacji o chłopaka. A rywalizacja chłopaków dzisiaj wieczorem, pierwszy, drugi półfinał Ligi Mistrzów. Przed nami Arsenal Atletico. Żona wysłała mi SMS-a z pytaniem, czy kupić mi chipsy na mecz. I taka wydawałaby się pierdoła utwierdza mnie w przekonaniu, że to jest jednak miłość. Państwo pozwolą, że odpiszę, a więcej nie tylko o sporcie za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Zarzuty udziału w procederze prania pieniędzy i podżegania do składania fałszywych oświadczeń przed sądem usłyszała krakowska adwokatka Aleksandra K. Kobieta broniła lidera gangu pseudokibiców Krakowi, Mariusza Z. Kreml wczoraj ogłosił, że chce zawieszenia broni w Ukrainie na czas obchodów Dnia Zwycięstwa w najbliższy weekend. Nie minął dzień od tego ogłoszenia, a Rosja znów Ukrainę zaatakowała.
3: To jest raport.
4: W Bytomiu mężczyzna stracił przytomność w autobusie i do tej pory jej nie odzyskał. Policja nie wie, kim jest. Mundurowi zaapelowali do świadków o pomoc w ustaleniu jego tożsamości.
3: SK Rock Sport.
4: Liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka oświadczyła, że jest

0: gotowa zbojkotować wielkoszlamowe imprezy w tenisie, aby wywalczyć lepszy podział dochodów. Iga Świątek stwierdziła, iż bojkot turniejów byłby jednak zbyt radykalnym rozwiązaniem. Stefan Horngacher wraca do polskich skoków. Austriacki szkoleniowiec będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. W ostatnich latach pracował z niemiecką kadrą, a wcześniej przez 3 lata prowadził Polaków. Potknięcie Manchesteru City na finiszu Ligi Angielskiej. Jego piłkarze zremisowali z Evertonem 3-3 w tabeli City, tracą 5 punktów do prowadzącego Arsenalu Londyn i mają mecz zaległy. Do rozegrania zostały 3 kolejki.
1: Kolumna Zygmunta. Kolumna Zygmunta. RSC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Kaleo w Radiu SK Rock. I to jest dla mnie taki zespół do odhaczenia. Jak tylko zdecydują się do nas przyjechać, to od razu wam powiem. A tymczasem mówię, kto przyleciał w tym tygodniu i kogo warto zobaczyć. Opal in the Sky, czyli zespół polecany przez naszego słuchacza. Opal in Sky, zespół z Kanady, dotykający metalcore'u, dzisiaj we Warszawie, jutro we Wrocławiu. Skillet w czwartek we Warszawie, w piątek we Wrocławiu. No a oprócz tego polecamy koncerty naszych polskich artystów, a w tym tygodniu sporo juwenaliowych koncertów. Proszę zerknąć na juwenalia we waszej okolicy.
1: Reklama. Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
4: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
3: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
5: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
7: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: tym tygodniu mamy dla Was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9.
2: Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Cześć, Igor.
6: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
7: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
6: A dlaczego?
7: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
6: Ale to w niczym nie przeszkadza.
7: Jak to?
6: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
7: Już mi się też taka marzy.
6: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. Browary Warszawskie.echo.com.pl.
10: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Poważne utrudnienia na torach to po zderzeniu osobówki z pociągiem towarowym na przejeździe w Opolu. Utrudnienia na drodze z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale.
3: Dzień dobry.
1: Przepisy będą się różnić od tych poprzednich?
3: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
4: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, na szwank.
3: Mówił Donald Tusk. Szef rządu kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
4: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
3: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją prasował. Sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
1: Rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego wyposażona w odpowiednie narzędzie nadzorcze oraz kontrolne.
2: To jest raport.
1: Opolszczyzna w raporcie i poważne utrudnienia na torach to po zdarzeniu osobówki z pociągiem towarowym na przejeździe w Opolu, konkretnie na ulicy Adama. Na miejsce skierowano 5 zastępów strażaków i policję.
5: 41-letnia kobieta nie zastosowała się do znaku stop i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Kobieta była trzeźwa.
1: Relacjonuje Ewelina Karpińska z opolskiej policji. W wypadku nikt nie ucierpiał, ale są poważne utrudnienia. Ruch pociągów na trasie Opole-Strzelce Opolskie jest wstrzymany. Składy Intercity jeżdżą objazdami, a za pociągi Polregio wprowadzono komunikację autobusową.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Jeszcze utrudnienia na drodze z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka po zimie.

0: tygodniowej przerwie drogowcy rozpoczęli remont drogi Oswalda Balzera od Zazadniej do Wierch Porońca. Do poprawy jest odcinek liczący 5 km. W trakcie prac będą utrudnienia w ruchu, zapowiada Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
1: Tą drogę musimy wykonać do końca września, początek października. Utrudnienia będą również w czasie wakacji, ale będzie tam wprowadzony ruch wahadłowy. Nie będziemy drogi zamykać. Tylko w przypadku kładzenia ostatniej nawierzchni wtedy będziemy ogłaszać, że droga będzie zamknięta.
0: Dodam, że na dniach rozpocznie się też remont drogi od Łysej Polany do Palenicy Białczańskiej, gdzie zaczyna się szlak do Morskiego Oka.
2: Pogoda.
0: W zachodnich, też północnych regionach Polski dziś najwięcej chmur, tam też może przelotnie popadać, choć niemal wszędzie są możliwe też dłuższe rozpogodzenia. Na Kujawach, na Warmii i na Mazurach również burze, najchłodniej będzie

0: Pogoda.
1: W zachodnich, też północnych regionach Polski dziś najwięcej chmur, tam też może przelotnie popadać, choć niemal wszędzie są możliwe też dłuższe rozpogodzenia. Na Kujawach, na Warmii i na Mazurach również burze. Najchłodniej będzie 20 w Wielkopolsce, do nawet 27-8 na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
4: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta i towarzystwo mamy wspaniałe. Na Messengerze są z nami Ola, Piotr, Marzena, ale nie ma Adama. Adam napisał, że mu się nie spodobał jeden z żartów dotykających sytuacji politycznej i się przełączył, czyli w bardzo kulturalny sposób dał mi do zrozumienia: panie redaktorze, pan się ogarnie. Nie obiecuję, choć spróbuję. Z szacunkiem zapraszam do 18:00. Zygmunt, witajcie.

0: Dorsi. Do ostatniej nutki. A przede mną drzwi kopalni. Zapraszam.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory mniej oczywiste, albo dawno na naszej antenie niesłyszane, albo utwory totalnie zapomniane. I w tym tygodniu wykopałem dla Państwa utwór zapomniany i zespół zapomniany. Chociaż oni chyba nadal grają. Na pewno grają, bo w ubiegłym roku wydali album. Ja jednak sięgnąłem do płyty z roku 2011. Pierwszy numer na tej płycie nazywa się Face to the Flow i to jeden z największych hitów zespołu Chevelle. Tak nazywa się zespół. Utwór zaś jest surowy, z fajnym riffem i tekstem, który jest wyrazem gniewu na pewien przekręt finansowy, przez który wiele osób straciło oszczędności swojego życia. Myślę, że ten utwór może dzisiaj szczególnie dotknąć osoby poszkodowane w aferze Zonda Krypto. Zagramy utwór Face to the Flow, zespół Chevelle w kopalni odkrywkowej.

0: Witaj Zygmuncie. Dzisiaj rano trio w 6 na 9 pytało o to, do czego nigdy byśmy się nie przyznali. Ja bym chciała, żebyś ty się teraz przyznał, komu ty dzisiaj kibicujesz wieczorem w tym drugim półfinale Ligi Mistrzów. Jako kibic Manchesteru United kibicujesz innej angielskiej drużynie, która lokalnie jest twoim przeciwnikiem, czy kibicujesz tej drugiej drużynie, żeby twój wróg przegrał?
1: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro Klub. Zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Cześć, Igor.
5: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
4: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
5: A dlaczego?
4: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
5: Ale to w niczym nie przeszkadza.
4: Jak to?
5: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
4: Już mi się też taka marzy.
5: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
6: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
8: Reklama. SK Rock Warszawa.
7: Marszałek Województwa Mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
8: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Judas Priest w Esterok. I to słychać doświadczenie. Doświadczenie, które wyczuwam także w tej wiadomości. Halo, halo, dzień dobry.
1: Życiowa dewiza jest taka, że jak umiesz liczyć, to licz na siebie.
0: Powiedział pan w dniu matury z matematyki. Dziękuję.
1: Wcale nie jest do tego potrzebna matematyka, tylko zdrowy rozsądek.
0: To była tak zwana szkoła życia. Tutaj wychodzi przewaga praktyki nad teorią.
1: Spokojnego popołudnia.
0: Bardzo dziękuję za wiadomość, a więcej ważnych wiadomości za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
2: Łukasz Bąk.
4: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
2: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: Michał Poklankowski, zapraszam. Zwarcie instalacji wentylatorowni to prawdopodobna przyczyna nocnego zadymienia w Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Z tego powodu trzeba było ewakuować noworodki.

Kolumna Zygmunta w SC Rock. Nowości, które

0: Michaela w Radiu SK Rock. Piosenka z filmu Drive. Nie będę dzisiaj oglądał, dzisiaj półfinał Ligi Mistrzów i wspominają Państwo o SMS-ie od żony, w którym mnie pytała, czy kupić mi chipsy na mecz. Ja stwierdziłem, że to jest miłość. Pan Rafał stwierdził, że nie miłość, tylko pewnie wygięła zderzak. A pan co powie? Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć Dawidzie, Emil z tej strony.
0: Dzień dobry panu, słucham.
1: Ja w sprawie tej twojej, tych chipsów i tej rysy,
0: no?
1: Czy tam zderzaka odpadniętego, nie pytaj się. Jak chce ci kupić chipsy,
0: nie
1: kup.
0: Kupię.
1: Może do tych chipsów jeszcze dorzuci ci, nie wiem, spadający szlafrok, jak otwierasz drzwi.
0: Czyli po prostu się nie denerwować.
1: Nie pytaj. Mhm. Jak już rozwaliła, to rozwaliła. Najpierw się delektuj. Obejrzyj sobie to, co masz sobie obejrzeć. Skoczuj chipsów.
0: Czyli meczyk obejrzeć, o zderzak nie pytać.
1: Nie pytaj.
0: Najwyżej się wyklepie.
1: Dokładnie.
0: Mówię o zderzaku.
1: Dobrze, pozdrawiam, czule, hej.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na dzień otwarty inwestycji apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki, w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Cześć Igor!
5: Cześć Irenko, to jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
4: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
5: A dlaczego?
4: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
5: Ale to w niczym.

0: www.echo.com.pl.
1: Cześć, Igor.
2: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
1: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
2: A dlaczego?
1: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
2: Ale to w niczym.

0: Kach Przymszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
1: Już mi się też taka marzy.
0: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo.

0: Floydzi. Tak brzmią pieniądze. A jak brzmią nowe dźwięki od The Rolling Stones? To możemy je zaprezentować dopiero po godzinie 18. Do 18 obowiązuje cisza w tym temacie. I z tego co wiem, to Michał Prokopowicz, który będzie wam te dźwięki prezentował, posłucha ich po raz pierwszy właśnie z państwem. Gorąco polecamy program Radar po 18. O 18 raport, a to była kolumna Zygmunta na antenie Skirok. Bardzo państwu dziękuję za dzisiaj, bardzo dziękuję za obecność, za wiadomości. Życzę dobrego wieczoru i melduję się jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: Autopromocja. Melina
3: S-Rock. Pisałem tę książkę jako próbę, ona nie miała ujrzeć światła dziennego.
4: A co się wydarzyło?
3: No, dostałem propsy od takich ludzi, od których bym się w życiu nie spodziewał, tak mówiąc wprost. Chciałem sprawdzić, czy ja w ogóle umiem napisać książkę, bo się przestraszyłem, że się już zacząłem umawiać z managementem, ze wszystkimi, że ja to zrobię, a może ja w ogóle nie umiem, wiesz. No i napisałem tak po prostu, żeby sprawdzić, czy umiem. I się okazało, że w miarę umiem. No.
5: Melina. A w najbliższej Melinie Wojtek Sokół.
2: Melina w SG Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów

0: bilecie online na stronie ZOO Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
3: Cześć, Igor!
4: Cześć, Irenko! To jak, gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
3: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
4: A dlaczego?
3: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
4: Ale to w niczym nie przeszkadza!
3: Jak to?
4: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
3: Już mi się też taka marzy.
4: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
5: Reklama.

0: W najbliższy piątek polski rząd oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej podpiszą w Warszawie umowę SAFE. Polska będzie pierwszym krajem, z którym zostanie ona zawarta. Ten list kończy to publiczny lincz, mówi żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na więzienie za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
1: SK Rock. Raport.
0: Jest 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Polska pierwszym krajem, z którym będzie podpisana umowa pożyczkowa SAFE, donosi Polska Agencja Prasowa, powołując się na swoje źródła w Brukseli. Unijni komisarze w piątek mają przyjechać do Warszawy. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: W Brukseli trwa dopinanie formalności. Żeby doszło do podpisania umowy, musi zostać zakończona wewnętrzna procedura w Komisji Europejskiej. Jeśli do tego dojdzie, to w piątek w Warszawie pojawią się unijni komisarze do spraw budżetu oraz obronności. Polskę z kolei mają reprezentować szef MONU i minister finansów. Nasz kraj czeka na zaliczkę w wysokości około 6,5 miliarda euro. Przelew najpewniej dotrze do końca maja, a w sumie do Polski ma trafić około 44 miliardów euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych.

Polski ma trafić około 44 miliardów euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych.

0: List gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata, skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary, złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego. Rozmawiała z nią nasza łódzka reporterka, Ela Piotrowska.
1: Paulina Kuraś-Kozanecka jest zaskoczona, że jej mąż jest poszukiwany listem gończym. Zapewnia, że nigdzie się nie ukrywa, tylko czeka na rozpatrzenie wniosku.
2: Wniosek został złożony 18 marca. Powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. To, co się wydarzyło wczoraj, naprawdę jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego. Po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
1: Podkreśla, że jej mąż ma pracę i chce spłacić zobowiązania.
2: Ta sytuacja powoduje, że ani nie może płacić na rzecz pokrzywdzonych i nie wiem, komu ma to służyć. Naprawdę.
1: Paulina Kuraś-Kozanecka powiedziała nam, że w domu byli już technicy, którzy sprawdzili warunki. Był też wywiad kuratora, więc rodzina miała nadzieję, że będzie dozór elektroniczny.
0: Przypomnę, Paweł Kozanecki w mediach jest określany jako adwokat od trumny na kółkach. Po tym jak nagrał film i samochód ofiar nazwał trumną właśnie na kółkach, podkreślił, że sam jeździ bezpieczniejszym autem. Jego wypowiedź wywołała społeczne oburzenie.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Obowiązkowe kangurowanie, większy nacisk na naturalny przebieg porodu czy łatwiejszy dostęp do znieczulenia to tylko niektóre zmiany, które wejdą w życie już w czwartek. Jednym z najważniejszych elementów nowych przepisów jest zagwarantowanie kobietom dostępu do farmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego. Więcej na ten temat Mateusz Gębiewski.
4: Każda placówka będzie zobowiązana zapewnić co najmniej jedną taką metodę. Joanna Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po Ludzku mówi, że zmiany akurat w tym punkcie powinny iść dalej i gwarantować każdej pacjentce dostęp do najskuteczniejszej metody łagodzenia bólu, jakim jest znieczulenie zewnątrzoponowe.
5: Znieczulenie regionalne, zewnątrzoponowe czy podpajęczynówkowe, każda kobieta rodząca powinna mieć do niego dostęp.
4: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka podkreśla, że istnieje wiele metod uśmierzenia bólu, a wybór konkretnej zależy od danej placówki.
6: To znieczulenie było wcześniej dedykowane pacjentkom, oczywiście w oparciu o możliwości szpitala.
4: Nowe przepisy umożliwiają kobietom w ciąży również konsultacje z anestezjologiem w sprawie wyboru metody znieczulenia.
7: Pogoda.
0: W zachodnich i północnych regionach Polski dzisiaj najwięcej chmur i przelotny deszcz, choć niemal wszędzie są możliwe też dłuższe rozpogodzenia. Na Kujawach, Warmii i Mazurach również burze. Najchłodniej będzie nad samym morzem, tam tylko 7-8 stopni, a najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku do 28.
7: Eskarok Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nowych dźwięków od The Rolling Stones, sprawdzimy co dalej z UFO, a na koniec dziwna wiadomość po rocznej przerwie od Grety Van Fleet. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. Ale zanim to wszystko, zapraszam na małą wycieczkę z Evanescence.

Mam takie wrażenie, że czekaliśmy na tę chwilę naprawdę bardzo długo. Drodzy Państwo, Stonesi wracają. Pamiętajcie, jak wypuszczali płytę Hackney Diamonds? Wtedy wspominaliśmy i oni też wspominali, że ona powstawała z Andrew Wattem i tak naprawdę, kiedy wydawali tę płytę, mówili, że mają tak dużo jeszcze gotowych utworów, że spokojnie mogą wydać kolejną. I ta kolejna właśnie rysuje się powoli na naszych oczach. 10 lipca na sklepowych półkach pojawi się nowy krążek formacji The Rolling Stones. Dzisiaj poznaliśmy energetyczny single In The Stars, o którym myślę, że warto będzie mówić i do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać w kontekście nowych dźwięków od zespołu The Rolling Stones. Jesteście gotowi? Ladies and gentlemen, po raz pierwszy w SC Rock to nowi Stonesi, to In The Stars.

Tematu zawału serca pana Phila Moga. To jest, drodzy państwo, muzyk związany z formacją UFO, który 4 lata temu doznał zawału serca. No i prawda jest taka, że niektórzy fani zastanawiają się, czy jest jeszcze szansa jakakolwiek na powrót tego zespołu. Tym bardziej, że w jakimś czasie temu pan Phil Mogg powiedział wprost, że czuje się już dobrze i jest w dobrej formie, więc fani zaczęli pytać, co z tym powrotem UFO na scenę. Na co pan Mogg powiedział wprost: myślę, że to jeden z tych romansów, do których nie da się wrócić. To jak znakomity romans ze wspaniałą kobietą, o którym myślisz, że był cudownie, ale kiedy wracasz, dochodzisz do wniosku, że to nieprawda. Do takich rzeczy nie można wrócić. Nie da się ich odtworzyć. Pewnie trochę byśmy się pośmiali, ale to wszystko. Jak mówi na koniec Phil Mogg, nie chciałbym próbować wracać. Lepiej zostawić tak, jak jest. No, w takim razie ponad 20 albumów i historia, która zakończyła się w 2017 roku, jest nadal niestety żywa. No to oddajemy głos doktorom, z którym miał także sporo wspólnego pan Phil Mogg. No i jak słyszymy, te dźwięki, przynajmniej scenicznie, raczej już nie wrócą. Chociaż słowo raczej w tym świecie rock'n'rolla bardzo mocno pasuje.

0: ubiegłym roku nie chcieli wyjść do nas z pustymi rękoma, stąd ta nowa kompozycja formacji Hej przy okazji małego tournée formacji Hej. Zresztą Kasia Nosowska przy okazji tej kompozycji powiedziała, że praca nad piosenką przebiegała naturalnie i lekko, jakby tylko otworzyli drzwi i pozwolili, by to samo przyszło. Mówił, że przypomniało im to o tym, co jest w tej robocie najfantastyczniejsze, czyli sam akt tworzenia. Przy okazji tego tworzenia zerknąłem sobie w prywatne wiadomości na Facebooku Jeski Rok. Widzę, że tworzycie te wiadomości, w których piszecie o tym, że bardzo wam się podoba nowy krążek formacji The Rolling Stones, a przynajmniej ten pierwszy single In The Stars. I to, drodzy państwo, idealnie się składa, dlatego że jeszcze dzisiaj w Radarze, bliżej 20, zaprezentujemy drugą nowość od zespołu The Rolling Stones.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Swoją drogą, ja nie zdawałam matury z matematyki, wiecie?
3: Ja też.
4: Bo widzisz,
3: uczyliśmy historię.
2: Z historii, oczywiście, że tak. Zawsze można było coś nableblać.
4: Ale nasz, proszę, prymusik zdawał z matury.
3: Proszę bardzo.
2: No 94%.
4: Ja pierdzielę.
2: 7 razy 8?
4: Bardzo dużo.
2: Do załadunku i rozładunku kontenerów cargo zostaną zaangażowane roboty humanoidalne.
3: Słuchajcie, ja mam tylko nadzieję, że na rynek Polski wyjdzie specjalna aktualizacja, że taki robot będzie stał i się opierał pod ramiona i patrzył, jak ten drugi pracuje.
2: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.

To my z Mysłowic przenosimy się do stolicy klasycznego rocka, stolicy, która może nie ma żadnej miejscowości, ale tworzą ją ludzie i tworzy ją czas. Bo gdyby nie to, co wydarzyło się, drodzy Państwo, w 2017 roku, kiedy stacje radiowe otrzymały debiutancki single Highway Tune od zespołu Greta Van Fleet, to żylibyśmy tak naprawdę w takim przekonaniu, że to, co zrobił wcześniej Led Zeppelin czy wszystkie inne tego typu zespoły, to już jest dawno zamknięty rozdział. Ale pojawiło się trzech braci i ich kuzyn, i nagle odmienili oblicze klasycznego rocka. Zazdrościł głosu wokaliście sam Robert Plant z Led Zeppelin. Slash był pod ogromnym wrażeniem. W końcu panowie także w 2017 roku otrzymali nagrodę, no wyjątkową, nagrodę Grammy w kategorii najlepszy album rockowy. To robi spektakularne wrażenie. No, przyglądamy się tak naprawdę temu, co dzieje się wokół Grety Van Fleet i niestety nie dzieje się za dużo, bo w ostatnim roku tak naprawdę panowie milczeli. Wiemy o tym, że wokalista tego zespołu raczej skupia się na swoim nowym projekcie, który nazywa się Mirador i który już prezentowaliśmy na antenie Eski Rock. Natomiast to, co pojawiło się wczoraj w mediach społecznościowych, brzmi niepokojąco, ponieważ panowie przedstawili zdjęcia i filmiki z koncertów grupy, no i napisali wiadomość, pierwszą od roku, pisząc "Thanks for the wild ride, Love, Josh, Jake, Sam i Daniel". A to oznacza, drodzy Państwo, że jak ktoś dziękuje za dziką jazdę i się podpisuje, to wygląda jak koniec działalności tego zespołu. I chcemy myśleć, że wcale to nie jest koniec działalności. Będziemy oczywiście przypatrywać się temu, co będzie robić zespół Greta Van Fleet, bo w końcu warto pamiętać, od czego to wszystko się zaczęło. Właśnie od tych dźwięków. To Highway Tune.

0: Warto trzymać rękę na pulsie w kontekście może nie R.E.M., ale wokalisty tego zespołu, Michaela Stipe'a, który przez ostatnią dekadę tworzył swój debiut, no i szykuje się do wydania tego debiutu z najważniejszym producentem muzycznym w historii ostatnich lat, czyli z panem Andrew Wattem, który między innymi produkował ostatnią płytę i Pearl Jam, i Ediego Vedera, i Stonesów, i mnóstwa innych wspaniałości, jeśli chodzi o rynek muzyczny. Dlatego bardzo mocno czekamy na debiut pana Michaela Stipe'a.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Przyszłość motoryzacji.

0: Z. Przełomowy układ Steer-by-Wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Reklama.
2: Eskarok Radar.
3: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co o emeryturze mówi pan Sting oraz czym ostatnio zaskoczył pan Fred Durst, a chodzi o jego gościnne występy. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który kilka dni temu zaprezentował swój nowy krążek. To Foo Fighters sprzed...

takie dźwięki już 24 czerwca w Sopocie. To The Police. Pan Sting wybiera się do Polski. 74-letni pan Sting. A dlaczego przypominam jego wiek? No bo dzisiaj został zapytany o możliwość odpoczynku i zwolnienia tempa. Na co pan Sting powiedział, że lubi pracować. Czy mógłbym przejść na emeryturę? Mówi, nie jestem pewien, czy potrafiłbym to zrobić. Nie rozwinąłem sobie tej umiejętności.

żeby po prostu siedzieć i nic nie robić. Być może trochę się tego boję. Jak mówi Sting, nie przygotowałem się na to, ale dopóki jestem w formie i mogę wykonywać swoją pracę, będę to robił. W pewnym momencie mam nadzieję, że będę na tyle obiektywny, by powiedzieć: okej, zrobiłeś wystarczająco dużo.

Listing, nie przygotowałem się na to, ale dopóki jestem w formie i mogę wykonywać swoją pracę, będę to robił. W pewnym momencie mam nadzieję, że będę na tyle obiektywny, by powiedzieć: okej, zrobiłeś wystarczająco dużo.

wieku jesteśmy, za to, że pan Puff wykorzystał sample z kompozycji Every Break You Take w swoim hicie I Will Be Missing You z 97 roku i od tamtej pory pan Puff Diddy płaci $5000 każdego dnia, nie miesięcznie, każdego dnia do śmierci. Pytanie tylko czyjej. Niemniej to jest kupa pieniędzy. Dlatego przypominam, $2 miliony za wykorzystanie tylko jednego sampla, więc rozumiecie. No to jest facet, który po prostu nie musi już pracować. Ale są też tacy artyści, którzy dopiero zaczynają swoją muzyczną przygodę i oni akurat wiedzą, że przez kolejne kilkadziesiąt lat będą musieli utrzymać się na tym rynku, tak jak pani Violet Grohl, która szykuje się na swój debiut. To już 29 maja.

Jak słychać, daleko zawędrowaliśmy w naszym dzisiejszym wtorkowym spotkaniu w radarze. Do Hollywood, do The Cranberries. Jakby dało się, drodzy państwo, pokazać ciarki, to byście widzieli właśnie na moich rękach gęsią skórkę, bo mam wrażenie, że od 22 lat, kiedy pracuję w radiu, za każdym razem, kiedy prezentuję tę kompozycję, właściwie reakcja mojego organizmu za każdym razem jest taka sama. To będzie, drodzy państwo, bardzo wyjątkowy wiersz, utwór, który po raz pierwszy pojawił się, został tak naprawdę opublikowany w warszawskim dzienniku Robotnik. To był 27 października 1929 roku, a to oznacza, że za 3 dni, a właściwie za 3 lata, minie dokładnie 100 lat od ukazania się tego wyjątkowego wiersza. Wiersza Tuwima, który był pacyfistycznym wołaniem o koniec walki, a który spotkał się wtedy, te prawie 100 lat temu, z ostrą krytyką. I żeby było jasne, za ten wiersz, który za chwilę państwo usłyszycie, za publikację tego wiersza, komisariat rządu miasta stołecznego Warszawy pociągnął redaktora naczelnego czasopisma Robotnik do odpowiedzialności karnej, żebyście mieli tego świadomość, jak to wyglądało te prawie 100 lat temu. I najbardziej przerażające w tym wszystkim jest to, że po tych prawie 100 latach ten tekst jest niesamowicie, niesamowicie na czasie. I to jest właśnie ta groza dzisiejszego dnia.

Tak się zastanawiam, czy ten pan Richard Ashcroft, który w tle, to nas specjalnie okłamuje? Czy może niespecjalnie nas okłamuje? Bo to, że nas okłamuje, to nie mam żadnych wątpliwości. Nie wierzę, drodzy państwo, że wydarzy się inaczej. Przypominam, że Richard Ashcroft to jest były lider formacji The Verve, zespołu, który rozpadł się 17 lat temu i który towarzyszył formacji Oasis wielokrotnie. I kiedy pan Richard Ashcroft obserwował ostatni powrót formacji Oasis, zapytany o powrót formacji The Verve, powiedział, no nie, to się nie wydarzy. U nas było dużo więcej.

0: konfliktów niż w Oasis, więc nie ma takiej możliwości. Ale z drugiej strony czytaliśmy ostatnio w brytyjskim The Sun, że jest rozważana taka opcja z uwagi na to, że w przyszłym roku jest 30. rocznica wydania ich kultowej płyty, na której pojawił się Bittersweet Symphony, The Drugs Don't Work czy Lucky Man, a to oznacza, że najprawdopodobniej pan Richard będzie chciał to wszystko świętować. Biorąc pod uwagę, że te dźwięki, które za nami, czyli jego solowa płyta, no nie spotkała się z wielką aprobatą, a myślę, że zarobić grube miliony każdy by chciał, dlatego nie wierzę w to, że pan Richard Ashcroft sobie odpuści w przyszłym roku 30-lecie albumu Urban Hymns. Kompletnie w to nie wierzę, ale pożyjemy, zobaczymy. Może się zaskakująco rozczarujemy.
1: Autopromocja. Eska Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu Eska Rock Star. Wejdź na eskarock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansi, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na eskarock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną Eska Rock Star. Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
6: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
5: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 30%.

0: www.optykaekspert.pl.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 30%.

0: Spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępny na vision-express.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Reklama.

To kompozycja, która zawsze będzie kojarzyć nam się z piłką nożną. FIFA 98. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze pamięta. To Song 2, to Blur, Westerrock, a przed nami... Ja nie jestem fanem, przy okazji powiem, tej kompozycji. To znaczy, traktuję ją nie jako prognostyk pana Machine Gun Kelly'ego czy Freda Darsta z Limp Bizkit, tylko jako spełnienie marzeń pana Machine Gun Kelly'ego, który zawsze marzył o tym, żeby połączyć swoje muzyczne siły ze swoim muzycznym bohaterem, czyli właśnie z Fredem Darstem z formacji Limp Bizkit. I tak bym właśnie traktował ten skok w bok pana Machine Gun Kelly'ego. Panie i panowie, to zaskakująca kompozycja. To Fix Your Face, Machine Gun Kelly, Fred Durst z Limp Bizkit. No i taka próba trochę wskrzeszenia nu metalu, chciałoby się powiedzieć.

0: Taki wydajny, że mi sporo zostało, a kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
1: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Eskarok Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze druga już dzisiejsza nowość od The Rolling Stones. Sprawdzimy, do czego wracają muzycy Metallica. No i pojawią się też świetne wiadomości dla fanów Five Finger Death Punch.

0: SK Rock Radar.
1: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze druga już dzisiejsza nowość od The Rolling Stones. Sprawdzimy, do czego wracają muzycy Metallica. No i pojawią się też świetne wiadomości dla fanów Five Finger Death Punch.

jest akcja marketingowa zespołu The Rolling Stones? No to właśnie się potwierdziło, bo jednym z elementów strategii było właśnie limitowane wydanie winylowe utworu Rough and Twisted, czyli utworu, który jest także nowością, jeśli chodzi o The Rolling Stones, kompozycji, która za chwilę będzie miała swoją premierę na antenie Skrzydłok. Oni pojawili się właśnie wtedy pod pseudonimem The Cockroaches i wtedy ten krążek przechodził z rąk do rąk wśród fanów i kolekcjonerów. Wzbudzało spore różne spekulacje na temat tego, jak ta nowa płyta The Rolling Stones może brzmieć. Płyta, która już, co ważne, jest dostępna w przedsprzedaży, w różnych formatach, na CD, na edycjach Deluxe CD, są kasety, są różne wersje winylowe. Natomiast pochylmy się, drodzy Państwo, nad tą płytą, po którą już dzisiaj sięgaliśmy za sprawą energetycznego singla In The Stars. Chodzi o płytę, która 10 lipca będzie miała swoją premierę. Poznaliśmy mały przedsmak za sprawą właśnie tego singla, który prezentowany był w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania w Radarze. Natomiast poza tym jednym singlem na Foreign Tongues pojawi się jeszcze 13 innych kompozycji, w tym także właśnie wspomniany przeze mnie Rough and Twisted. Panie i panowie, po raz pierwszy na antenie Eski Rock i po raz pierwszy chyba w historii 9-letniej tego programu gramy dwa razy w jednym programie dwie nowe kompozycje jakiegokolwiek zespołu. A jeśli to są Stonesi, no to klękajmy, naprawdę. Nowość to Rough and Twisted, no i nowość od Stonesów.

Wraca genialny pomysł Metallica, który to Metallica serwowała nam podczas pandemii, prezentując serię transmisji wyjątkowych koncertów, a więc Metallica Mondays wraca. Wczoraj, drodzy Państwo, dostaliśmy wyjątkowy koncert. Opublikowali oni Helping Hands Live and Acoustic at the Masonic z 2018 roku. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowy koncert, gdzie Metallica na przykład przearanżowała swoją wersję utworu Enter Sandman, czy zagrała kilka znakomitych coverów, w tym When a Blind Man Cries z repertuaru Deep Purple, czy Please Don't Judas Me z repertuaru Nazareth. Ten koncert dostępny jest oczywiście na YouTube Metallica już od 18 godzin. Polecamy bardzo serdecznie ten koncert z 3 listopada 2018 roku. To naprawdę kawał wspaniałej tak naprawdę historii zespołu Metallica. No bo w końcu panowie już od lat wspierają tę organizację charytatywną. No i też akustycznie usłyszeć ten zespół to jest nie lada gratka. To teraz sprawdźmy, co działo się z tą rybą, którą kiedyś gonił pan Black Francis z formacji Pixies i z której to ryby powstała także ta kompozycja.

0: To była ich zapowiedź przed rezydenturą w Las Vegas, która rozpoczęła się 3 lutego. Panowie nie chcieli pojawić się z pustymi rękoma, stąd to Rejoice od Def Leppard. Swoją drogą powstawała ta kompozycja dosłownie w kilka dni, co pokazuje jeszcze skalę możliwości tego legendarnego zespołu. Zespołu, który powoli szykuje się także na europejską część swojej trasy koncertowej, która rozpocznie się już w czerwcu.
1: Autopromocja. Melina.
2: S-Rock. A propos podstawówki, tak się zastanawiałem. Wiesz, ja mieszkałem od lata 91 na ulicy Polnej.
3: No ja też. No, ja się wychowałem tam.
2: Właśnie do tego zmierzam.
3: Ja mieszkałem
2: nad piekarnią.
3: No jak mi się wydaje, że ja cię kojarzę w ogóle z tamtych czasów. Tysiące różnych tam przygód. No na dachach opalanie wszystkich możliwych, gdzie się tam widzieliśmy, że się da wbić. Najlepsze były te od strony Marszałkowskiej w tej kamienicy takiej starej, przedwojennej. Bo tam łatwo było z takiego okienka się wybić. Strychy, piwnice, schrony, no wiesz, to trzeba było koniecznie tam się wkraść i wejść na samą górę i kto się nie podpisał, ten dupa, rozumiesz?
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Wojtek Sokół.
1: Melina w Esti Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esti Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

Czas dodać trochę mocy na koniec powoli naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania w Radarze. I wcale nie chodzi o Linkin Park, tylko o zespół, który za moment pojawi się na antyniański rok. Pamiętam bardzo dokładnie ich koncert sprzed bodajże 12 lat. Jeszcze wtedy klub Progresja w Warszawie znajdował się w zupełnie innym miejscu, jeszcze na Bemowie. I pamiętam, że no to było totalne szaleństwo na koncercie Five Finger Death Punch. Ci, którzy pamiętają ten koncert, myślę, że mają o czym opowiadać. Ci, którzy nigdy nie byli, myślę, że będą mieli co opowiadać, ponieważ ten zespół ogłosił dzisiaj wizytę w naszym kraju już 29 stycznia przyszłego roku w łódzkiej arenie. Panowie z Five Finger Death Punch wraz z Lamb of God między innymi się pojawią i zagrają między innymi pewnie te dźwięki. To Wrong Side of Heaven i Five Finger Death Punch.

0: I tym pięknym solowym akcentem od pana Slasha i Milesa Kennedy'ego kończymy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie w Radarze. To Anastazja na odchodne. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. Przyjemnej środy wam życzę. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Hymn Apatora Toruń wykonują m.in. Adam Nowak z Raz, Dwa, Trzy, Jacek Bryndal z Kobranocki i Andrzej Kraiński, również z zespołu Kobranocki.
3: A to bardzo ciekawe, co mówisz.
4: Oczywiście, że wie wszystko.
2: Wszystko. Toruniacy.
4: Pa, jeszcze o pogodzie wie wszystko.
2: No tak. Dziękujemy. Dzisiaj na maturze z matematyki oblicz pole powierzchni morskiego oka zasiedlonego przez Bob.
4: Tak. I od razu czuję goblał z polskiego, bo Bóg napisał przez U otwarte.
3: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenia na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok.

Dobry wieczór Państwu. Witam w audycji. To był dobry rok. Zaczęliśmy ją od nagrania Simple Minds, Let There Be Love. I dziś miłość będzie tematem przewodnim. Bo dziś rocznica, 42. ślubu pana Jima Kerra, Simple Minds, z panią Chrissy Hynde z The Pretenders. Oni się poznali na wspólnej trasie koncertowej. Zdaje się, że wtedy Simple Minds supportowali Pretenders, no i wpadli sobie w oko. Stali się parą, a potem wzięli ślub. Dokładnie 5 maja roku 84. A potem Chrissy mocno wspiera męża w rozwoju kariery, między innymi namawiając go do nagrania największego przeboju zespołu Simple Minds, czyli Don't You Forget About Me. Mają córkę, która przyszła na świat w marcu roku 85. Jasmin, no, czasem się z nią spotykają. Nawet bywa, że razem. Bywa, bo po 6 latach, zdaje się, od małżeństwa para rozstała się w roku 1990. Ale ich historia spowodowała, że postanowiłem dzisiaj spojrzeć sobie na świat rockowy i nie tylko, jak Państwo się przekonają, jeżeli chodzi o związki. Takie związki, w których obie strony zajmowały się muzyką. Oczywiście tym najbardziej znanym jest związek Johna Lennona i Yoko Ono. Jak pamiętacie, John miał żonę wcześniej inną, Cynthia Powell. To była studentka z Liverpoolskiego Koledżu Artystycznego. Poznał ją jeszcze w latach 50. I potem przez prawie całą dekadę razem z nią był. No ale się skończyło, kiedy poznał Yoko Ono. Z Yoko robił pan John muzykę. Między innymi nagrał album Double Fantasy. To był jego siódmy solowy album i zarazem drugi wydany z udziałem wspomnianej Yoko Ono. I też ostatni, bo artysta krótko po jego wydaniu, niecały miesiąc później, został zastrzelony w Nowym Jorku. Na tej płycie Double Fantasy utwory Lennona i Yoko Ono tworzą taką, można powiedzieć, rozmowę ze sobą. I ta piosenka jest stworzona przez Yoko. Zresztą przez nią także śpiewana. I'm moving on.

Celebrity Skin zespołu Hall, w którym występowała Courtney Love. I to kolejna będzie teraz znana muzyczna para, o której będziemy mówić w dzisiejszej audycji. To był dobry rok. Courtney i Kurt Cobain. Oni się poznali w latach 90. oczywiście, na początku dekady. Nie ma dokładnie jednej wersji, w którym klubie muzycznym, ale mowa o tym, że mijali się w jednym, drugim, trzecim, aż w końcu wpadli sobie w oko tak mocno i tak bardzo, że zdecydowali się na ślub, który miał miejsce w lutym 92 roku na plaży Waikiki na Hawajach. Państwo młodzi ubrani byli dość oryginalnie. Courtney miała co prawda sukienkę należącą niegdyś do Frances Farmer, ale Kurt wystąpił w piżamie. Wynikiem ich miłości było dziecko. Jedno jedyne, czyli córka Frances Bean Cobain. No i tyle zostało z tego małżeństwa, bo Kurta, jak wiadomo, od 94 roku na tym świecie już nie ma. Courtney była liderką, śpiewała i grała na gitarze w tym zespole, który Państwo przed momentem słyszeli, czyli w grupie Hall. Kurt to był lider Nirwany i zdaje się, że mieli tylko jeden wspólny występ kiedyś na jednym koncercie charytatywnym Rock Against Rape. I tyle. Już więcej nie będzie. Jeżeli chodzi o polskie podwórko, jedną z najbardziej legendarnych par w historii naszej rodzimej muzyki jest to, co stworzyli Mira Kubasińska i Tadeusz Nalepa. Naprawdę legendarna para polskiego bluesa i rocka. Mówią nawet, że to chyba najsłynniejszy duet, bardziej słynny nawet od Marka Jackowskiego i Kory. Twórcy legendarnych grup Blackout i Breakout tworzyli parę zarówno w życiu prywatnym, jak i właśnie artystycznym, definiując polskie brzmienie, brzmienie gitarowej muzyki lat 60. i 70. To niech wystąpią dla Państwa na drugim brzegu tęczy Breakout.

Proud Mary. Tina i Ike Turner. Kolejna, jedna z najbardziej znanych w historii i zarazem też najbardziej kontrowersyjnych par w historii muzyki. I tutaj można powiedzieć, że rock'n'rolla, soul, a także R&B. Ich wspólna kariera trwała prawie dwie dekady, od roku 60 do 76. Bardzo to była dobra rzecz. Niesamowita energia, którą Państwo słyszeli razem z potężnym głosem Tiny, a do tego szczegółowo dopracowana choreografia. I to wszystko, co było dobre w tym związku, przykrywane było niestety przemocą, którą naznaczony był ich związek. No i dlatego się skończył. Dawno, dawno temu. Czas na kolejny kobiecy głos, należący do Pat Benatar. Nie zrobiłaby pewnie takiej kariery, gdyby nie Neil Girardo. Razem z nim stworzyła jeden z najskuteczniejszych duetów w historii rocka. Są nawet małżeństwem do teraz, od 1982 roku. Neil to nie tylko mąż Pat, ale też jej główny gitarzysta, producent i współautor hitów. Takich choćby jak ten. Love is a Battlefield.

Pat Benatar w audycji To był dobry rok, w trakcie której opowiadam Państwu o najsłynniejszych parach związanych z naszym gitarowym światem. Teraz będzie o kolejnej, która ma w tym roku dwie rocznice. 30. poznania się i spotykania, 20. ślubu. Bo poznali się w 96. niedługo po separacji Jedroka z jego pierwszą żoną, a ślub brali w 2006. W lipcu będą mieli okrągłą rocznicę. Ed Rock to oczywiście człowiek znany z Beastie Boys, a Kathleen Hanna to dziewczyna z Bikini Kill, a więc zespół, który reprezentuje bardzo mocno feministyczny ruch Riot Girl. Pobrali się, no i stali się symbolem takiego zaangażowanego społecznie rocka. Gdyby ktoś chciał poznać szczegóły dotyczące tego, jak ich związek się rozwijał, to Kathleen napisała kiedyś autobiografię, w której między innymi opisuje proces zakochiwania się w Adamie oraz ich wspólne życie w Nowym Jorku. Twórczość pana Ed Rocka doskonale znacie, ale pewnie z Kathleen Hanną będzie trochę gorzej. To niech teraz zagra jej zespół Bikini Kill –

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
0: Łukasz Bąk.
2: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! Nowy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.

0: wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: To był dobry rok.
6: To był dobry rok.

Hella Good. A co tu robi pani Gwen Stefani? Otóż kiedyś była związana z Gavinem Rosdalem, czyli liderem zespołu Bush. Poznali się, gdy występowali właśnie No Doubt jako support Bush na ich trasie koncertowej. No i pobrali się we wrześniu roku 2002 w Londynie. Tam była taka sytuacja, że para dość długo była ze sobą, bo ja tu państwu opowiadam historię też o krótkich związkach. Oni wytrzymali ponad dekadę, ogłaszając rozstanie w sierpniu 2015 roku. Jako oficjalny powód podano różnicę nie do pogodzenia. No wiecie, tak się pisze zawsze. Ale media szeroko rozpisywały się o domniemanej zdradzie muzyka z nianią ich dzieci. No i związku już nie ma. Podobnie jak tego, który tworzyli przed laty Avril Lavigne i Chad Kroeger. Oni małżeństwem byli bardzo krótko, niespełna 2 lata. Poznali się podczas pracy nad jej albumem. On zdaje się był tam producentem tego albumu, albo mocno mieszał w dźwiękach, które Avril miała wydać na rynek w połowie drugiej dekady XXI wieku. Szybciutko się zaręczyli. W sierpniu 2012 roku, ledwie miesiąc po rozpoczęciu znajomości w tymże wspomnianym przeze mnie studiu nagraniowym. Potem był ślub przepiękny w Château de Napoule na południu Francji, a potem 2015 rok przyniósł informację o rozstaniu. Tyle, że wiecie, oni podkreślali, że, cytuję, nadal pozostają przyjaciółmi. Zaśpiewali kiedyś nawet razem w piosence Let Me Go, ale ja pozwolą państwu zagram największy hit Avril, Complicated.

Within Temptation i Faster. No, wcale tak szybko tam nie było, bo Sharon i Robert Westerholt, czyli gitarzysta, tworzą parę nieoficjalną od, niech szybko policzę, ponad 30 lat. Razem zakładali Within Temptation i w tak zwanym międzyczasie mieli dzieci, Ewę, Robina i Logana, czyli dwóch chłopców i dziewczynkę. Urodzili się kolejno w 2005, 2009, w 2011. To były dzieci nieślubne, bo ślub wzięli dopiero w roku 2018, ale w odróżnieniu od wielu wspomnianych już tutaj dzisiaj par, oni parę stanowią do tej pory. I podobno się nawet jeszcze lubią. To się chwali. Czas na kolejną parę z polskiego podwórka. Jedna z najbardziej stylowych par w historii polskiego pop rocka. Byli ze sobą razem przez 12 lat, a ich relacja była dość mocno komentowana ze względu na 25, zdaje się, letnią różnicę wieku. Anita Lipnicka i John Porter. Nagrali kilka płyt. Nieprzyzwoite piosenki. Na tej płycie jest piosenka, którą zaraz Państwu zagram. Bonds of Love. Potem było Inside Story i Old Time Radio. Oprócz muzyki stworzyli też nowe życie, bo mają córkę Pole, która w tym roku, chyba niedawno nawet miała 20 urodziny. Ale wróćmy do muzyki. Pani Lipnicka i pan Porter.

Tak, to zespół Anthrax i ich Black Lodge. I tutaj też mamy do czynienia ze związkiem muzycznym, ponieważ Scott Ian, współzałożyciel i gitarzysta, jest związany i ten związek ponoć dalej trwa z niejaką Pearl Eddy, piosenkarką i adoptowaną córką zmarłego wokalisty Midlova. Mają nawet dzieciaczki i nawet czasem występują razem. Nie pamiętam już teraz nazwy tego zespołu. W każdym razie, o, Motor Sister, przypomniało mi się. Występują rodzinnie, bo synek poszedł w ślady rodziców i też jest muzykiem. Zdaje się, gra na perkusji. No, może kiedyś to Motor Sister zagramy. Na koniec dzisiejszej audycji, jak Państwo słyszeli, romantyczno-małżeńskiej, opowieść o Stevie Nicks i Lindsayu Buckinghamie, czyli parze znanej ze słowu Fleetwood Mac, choć oni się poznali dużo wcześniej, bo jeszcze w liceum w Kalifornii, zanim nawet ta kapela Fleetwood Mac nawet nie była w planach. Łączyła ich na początku tylko muzyka, był taki zespół Fritz, mogą Państwo go znaleźć, zdaje się, że nawet jest na Spotify, a romans rozkwitł dopiero po jego rozpadzie w roku 72. No i potem założyli, a raczej zostali zaproszeni jako pakiet do zespołu Fleetwood Mac. I tak się składa, że ich związek rozpadał się w momencie, gdy nagrywali legendarny do dziś album Rumours. Ten ból, wzajemne oskarżenia przelali na piosenki, które potem musieli śpiewać przez kolejne dekady na scenie. The Chain. Fleetwood Mac na koniec dzisiejszej audycji. Jarosław Bierajewicz, dziękuję.

0: był dobry rok w SC Rock. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy, nasze kolejne spotkanie na antenie SK Rock. Bardzo cieszę się, że mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi, no właśnie, oczywiście nie przedstawię tej osoby od razu, a to dlatego, że będziemy dzisiaj rozmawiać o specjalizacji, która wywołuje w nas iście filmowe skojarzenia, która być może była przedmiotem fantazji albo w dzieciństwie, albo w młodości, która przywołuje zaraz na myśl skojarzenia z filmami, książkami, serialami, mogę mnożyć tutaj bez końca. Natomiast chyba nie zawsze mamy pełną świadomość, z czym wykonywanie tej pracy tak naprawdę się wiąże. No bo i skąd mielibyśmy to wiedzieć? Przyznam też, że obraz detektywa i detektywki, taki, który jest nam najbardziej dostępny, jest bardzo rozbieżny, bo z jednej strony myślimy na przykład o osobach związanych z policją, z jakimiś wydziałami kryminalnymi, no z drugiej strony jest taki obraz, powiedziałabym, mocno popkulturowy, detektywa celebryty. Ja nie potrafię ocenić jakości jego pracy, zresztą to nie jest moja kompetencja. Natomiast no, jeżeli chodzi o taki wizerunek z mediów społecznościowych, to myślę, że on odstaje od tych wyobrażeń dotyczących pracy detektywa, chociażby z filmów czy seriali. A dzisiaj porozmawiamy z kobietą, która jest współzałożycielką agencji detektywistycznej Temida i licencjonowanym prywatnym detektywem. Naprzeciwko mnie siedzi Małgorzata Miklaszewska. Bardzo miło mi jest widzieć cię w drogowskazach.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Zrobiłam taki dosyć przydługi wstęp. Przyznam, że szukałam informacji o tym, bo takie raporty też wychodzą. Jakie są wymarzone zawody, czy ludzi wchodzących w dorosłość, czy nawet dzieci. Nie znalazłam tam informacji o detektywie, ale dam sobie rękę uciąć, że wielu z naszych słuchaczy, a może i słuchaczek, taką pracę rozważało, z takich czy innych względów się na nią nie zdecydowało. Co sprawiło, że ty stwierdziłaś, że okej, to jest ta droga, którą chcesz podążać, bo myślę, że w toku rozmowy dojdziemy do tego, że ta praca wiąże się z wieloma wyzwaniami.
2: U mnie były dwa czynniki. Pierwszym czynnikiem był mój mąż, który założył agencję i ja przez bardzo długi czas prowadziłam swoje firmy, ale byłam cały czas obok niego. I doszliśmy do takiego momentu, w którym firma bardzo się rozwinęła i on usiadł ze mną i powiedział, no tak, jesteś cały czas obok, ale nie jesteś w pełni, więc musimy podjąć decyzję, czy wchodzimy w to razem, czy mam robić to sam i po prostu znaleźć sobie wspólnika. I to był moment, kiedy podjęłam decyzję, że sprzedaję swoje firmy, które prowadziłam do tej pory i wchodzę w tą branżę. Później był drugi taki moment, który był takim pstryczkiem i zaskoczeniem w ogóle, że chcę to robić i że rzeczywiście jest to droga dla mnie, ponieważ ja już nawet jako dziecko i też jako nastolatka bardzo miałam w sobie taką silną chęć pomocy innym. I tak naprawdę też miałam wyobrażenie o tej pracy, że to nie jest dla mnie, że to są takie sprawy kryminalne, a ja bardzo dużo lubię rozmawiać z ludźmi, lubię nieść pomoc. I w pewnym momencie trafiłam na zlecenie

0: cenie, w którym odnalazłam swoją drogę. Było to zlecenie odnalezienia rodziny biologicznej dla osoby adoptowanej. I to był pierwszy raz, kiedy zderzyłam się właśnie z tym, że ja naprawdę tej osobie ulżyłam, naprawdę jej pomogłam i ona odnalazła odpowiedź na pytanie takie fundamentalne w życiu. Kim jestem? Gdzie jest moja tożsamość? I to był taki moment, kiedy zrozumiałam, że naprawdę chcę to robić i wtedy już weszłam w tą pracę na całego.
1: To jest odpowiedź, o której chyba każdy dziennikarz, dziennikarka marzy, żeby usłyszeć o takiej przełomowej historii jeszcze związanej z czymś bardzo wewnętrznym. Mam nadzieję, że w drugiej części rozmowy porozmawiamy więcej o sprawach, jakich się podejmujesz, czy jakich się podejmujecie w waszej agencji. Natomiast to, kiedy mówiłaś o tym, że odszukałaś czyjąś biologiczną rodzinę, co na pewno nie jest łatwym zadaniem, to mi się przypomniał taki program, który kiedyś był w telewizji lata temu, to się nazywał Zerwane Więzi, gdzie osoby zgłaszały się do programu, który prowadziła Alicja Rezich-Modlińska i poszukiwały tego swojego biologicznego rodzeństwa i to były naprawdę bardzo poruszające historie. Jestem bardzo ciekawa, jak to jest być obok nich, ale zawiesimy to tutaj, żeby naszych słuchaczy z nami zatrzymać. Powiedziałaś, że sprzedałaś swoje inne firmy i zdecydowałaś się zostać detektywem, ale wiesz, ja jestem w tym temacie laiczką, ja nie zajmuję się tym zakresem, natomiast sądzę, że praca detektywa to nie jest taka praca biurowa, że czasami zmieniamy, a dobra, zmienię pracę, przejdę z jednej firmy do drugiej, tylko że to jest taka praca, która wiąże się, powiedziałam, że to są wyzwania. Podejrzewam, że to nie jest praca od 8 do 16, podejrzewam, że nie jest to praca, którą łatwo jest zostawić za drzwiami i powiedzieć, okej, ja już skończyłam pracę, teraz jestem Małgosią po godzinach.
0: Poruszyłaś tutaj dwa bardzo ważne wątki. Jeden to jest właśnie to, że ta praca na pewno nie jest siedzeniem za biurkiem tylko i wyłącznie, ale w dużej mierze też na tym się opiera, bo w świecie internetu bardzo dużo rzeczy opiera się na OSINT-ach, czyli właśnie na wyszukiwaniu informacji w internecie, ale też dużą częścią mojej pracy jest tak naprawdę rozmowa z ludźmi. To ja jestem osobą, która przyjmuje klientów, to ja jestem osobą tym pierwszym buforem, czyli ja wysłuchuję tej historii, ja wymyślam, w jaki sposób będziemy działać i w jaki sposób tę sprawę można rozwiązać i jak komuś pomóc. To jest jakby pierwsza rzecz. Drugą sprawą jest zostawianie tej pracy za drzwiami. No niestety nie da się. Niejednokrotnie jest tak, że klient, którego sprawę prowadzimy, on o 16 nie kończy. On czasem nawet o 22, 23 właśnie wtedy ma najwięcej przemyśleń. Wtedy zaczynają ludzie do nas pisać. Wtedy jakby otwiera się cała puszka Pandory tych wszystkich emocji związanych z procesem poszukiwania prawdy czy odpowiedzi. I nie da się tej pracy zostawić. Jeszcze też jest taka ciekawostka, że dla naszego klienta sprawa zamyka się wraz ze sprawozdaniem. Powiedzmy, nasze drogi się rozchodzą. A u mnie to jest moment, kiedy dopiero dochodzi do mnie część emocji, bo w momencie prowadzenia działań ja te emocje chowam. Muszę być skuteczna, więc muszę działać na schematach, muszę działać na dokumentach, muszę działać na informacjach, które zbiorę. Nie ma tam miejsca na emocje, ale te sprawy często bywają trudne i w momencie, kiedy już zamykam ją, chowam wszystko do teczki, dopiero wtedy otwiera się w mojej głowie wiele myśli dotyczących tego, co mogłam zrobić lepiej, a jak potoczy się dalsza droga tego klienta, czy on poradzi sobie z tą informacją, którą uzyskał, czy naprawdę go wyzwoli, czy być może w drugą stronę poprowadzi go w takim kierunku wręcz destrukcyjnym. To jest moment, kiedy najwięcej się dzieje w mojej głowie.
1: Teraz ja mogę odbić piłeczkę i poruszyłaś kilka wątków, które bardzo chciałabym rozwinąć, ale zacznę od słów, które wypowiedziałaś dosłownie kilka minut temu, mianowicie, że poszukujesz prawdy. Można powiedzieć, tak byś powiedziała, że twoja praca polega na poszukiwaniu prawdy?
0: Tak, myślę, że można byłoby tak powiedzieć. Detektywistyka opiera się na poszukiwaniu prawdy. Czy to są sprawy rodzinne, w których ktoś przychodzi i mówi, mąż mnie zdradza, moje dziecko bierze narkotyki, chciałbym to sprawdzić. To my szukamy tej prawdy, czyli potwierdzenia bądź zaprzeczenia tym faktom albo informacjom, które przynosi nam klient. To samo dotyczy się spraw gospodarczych. Są kłótnie między ludźmi, są kłótnie między firmami różnymi, nieuczciwa konkurencja i też wtedy szukamy prawdy. I zdarza się też tak, że nie zawsze klient jest uczciwy. Czasem bywa tak, że klient chciałby bardzo, żebyśmy potwierdzili jego wersję wydarzeń, a tego na przykład nie da się zrobić, bo to, co odkrywamy po drodze, okazuje się być niekoniecznie kompatybilne z tym, co on do nas powiedział. Jeszcze takiego coś paradoksalnego powiem. Bardzo często w pracy używamy kłamstwa po to, żeby odkryć prawdę. Kłamstwo jest u mnie narzędziem pracy. Jakby ludzie przychodzą, że ktoś ich okłamał, ktoś ich okłamuje, oni by chcieli to potwierdzić, chcieliby sprawdzić, a ja, żeby odkryć tą prawdę, też często muszę użyć kłamstwa.
1: Czyli taka trochę prowokacja.
0: Tak, dokładnie. U mnie kłamstwo jest dosłownie narzędziem pracy.
1: To ciekawe, jak to się zderza, wiesz, w jednym zawodzie, że kilka minut temu powiedziałaś, że w tej pracy chodzi o prawdę, a z drugiej strony narzędziem, żeby do tej prawdy dotrzeć, jest kłamstwo.
0: Nie oszukujmy się. Żeby wyciągnąć od kogoś jakąś informację, no to muszę użyć na przykład fałszywej tożsamości, tak? Podać się za kogoś innego, powiedzieć, że nie jestem Małgorzatą, a jestem na przykład Kasią. Nie zawsze mogę wyjść z punktu tego, że przychodzę do człowieka i mówię, dzień dobry, jestem detektywem, chciałbym z panią porozmawiać. Czasem muszę powiedzieć, cześć, jestem, powiedzmy, twoim klientem i na przykład chciałabym wykupić u ciebie trening personalny. I dopiero w procesie poznawania się z tą osobą mogę jej zadawać pytania, które doprowadzą mnie do uzyskania odpowiedzi, których szukam.
1: A jak jest w tym kontekście z twoją rozpoznawalnością? No bo istnieje strona internetowa agencji, jesteś aktywna w mediach społecznościowych, pokazujesz swój wizerunek. Czy anonimowość jest przydatna w twojej pracy, czy to w ogóle nie ma znaczenia?
0: Dobrze, tutaj się odniosę do tego trochę inaczej, bo ja już pewien etap mam za sobą. Przez wiele lat pracowałam właśnie w ten sposób, o którym przed chwilą opowiedziałam, czyli wchodziłam w różne role. Teraz bardziej jestem jednak właścicielem agencji, czyli jestem osobą, to co powiedziałam wcześniej, tym pierwszym buforem, czyli osobą, która przyjmuje całe zlecenie i ja pracuję z ludźmi i w tym momencie już zatrudniam wielu ludzi. Mogę sobie pozwolić na to, żeby pokazać swój wizerunek, zaś moi pracownicy no to są osoby, które są rzeczywiście w pełni inkognito i nikt nie wie, jak wyglądają.
1: To prawda, na stronie również nie ma zdjęć. Tu wrócę do tego, o czym mówiłaś w odpowiedzi na jedno z moich pierwszych pytań. Mianowicie, że to ty jesteś osobą, która tę pracę planuje. Rozumiem, że to jest też taka praca operacyjna. Trzeba usiąść i zaplanować konkretny plan działania, którego poszczególne kroki, jak rozumiem, wykonują inne osoby zatrudnione w waszej agencji.
0: Tak, ja jestem przede wszystkim właśnie osobą planującą i później koordynatorem tych działań. To ja podzlecam moim pracownikom, ja im mówię, gdzie mają pojechać, co mają zrobić. Każda sprawa, która do nas trafia, mimo że one są z bardzo podobnej płaszczyzny, czyli na przykład pójdźmy w najprostszy kierunek, czyli rozwody i zdrada. Niby coś oczywistego, ale u każdego ona będzie wyglądała inaczej. Jednego człowieka będzie trzeba podejść poprzez jakieś działania internetowe, innego trzeba będzie podejść tylko i wyłącznie poprzez obserwacje. Każda sprawa niby jest podobna, ma podobne podłoże, ale szukamy zupełnie innych rozwiązań, dostosowujemy je do konkretnej sytuacji, konkretnego klienta.
1: No wiesz, powiedziałaś, że te rozwody są najbardziej oczywiste, ale kiedy przeglądałam stronę waszej agencji, to miałam wrażenie, że spraw, z jakimi można zgłosić się do detektywa, jest po prostu ogrom, łącznie z motoryzacyjnymi.
0: Tak, sprawy motoryzacyjne to jest akurat część pracy, którą wykonuje głównie mój mąż. Ja przy nich nie pracuję i on się w tym specjalizuje. Jest naprawdę bardzo szeroki zakres działań, dlatego powiedziałam, że rozwody są najbardziej oczywiste, bo one stereotypowo kojarzą się z detektywem. I też naprawdę praktycznie w każdej rozmowie z ludźmi pierwsze co słyszę, a to pewnie robisz same sprawy rozwodowe. Nie, to jest dalekie od tego, co jest w rzeczywistości. Można się zgłosić z każdą sprawą. Tam, gdzie dochodzimy ze swoim problemem do ściany, tam można przyjść do detektywa i poprosić o pomoc.
1: To na koniec tego fragmentu naszej rozmowy zapytam cię o to, z czym spotykasz się w momencie, kiedy również, nie wiem, w sytuacjach prywatnych, towarzyskich, mówisz, czym się zajmujesz. Kiedy ktoś mówi, że jest lekarzem, to od razu ktoś mówi, o kurczę, a wiesz co, bo mnie coś strzyka w kolanie, może ty wiesz, co się stało. Kiedy psycholog czy psychoterapeuta w towarzystwie powie, czym się zajmuje, to też usłyszy, a wiesz co, bo ja mam tutaj taki problem, może coś byś mi podpowiedział. Jakie skojarzenia, a może oczekiwania budzi hasło detektyw?
0: Kiedy mówię, że jestem detektywem, to najpierw zapada cisza. Ponieważ, tak jak powiedziałaś, ludzie zupełnie inaczej sobie wyobrażają postać detektywa. Ja jestem po pierwsze kobietą, czyli już wypadam ze stereotypu. Większość detektywów w Polsce to są mężczyźni. Kobiety stanowią naprawdę niewielki procent. Dwa, część detektywów, a właściwie taka znacząca część, to są osoby po służbach, po których w pewien sposób widać sposób bycia, sposób ubioru, sposób noszenia się tak ogólnikowo. A ja po prostu nie wyglądam na detektywa, więc jest zawsze wielki szok, ale jak to? Ty w ogóle nie wyglądasz. I od tego zaczynamy. A potem zaczyna się cała rozmowa i a u mojego wujka to była taka sytuacja. A mojej siostry mąż to ją zdradził. A możesz mi podpowiedzieć, bo ja tutaj szukam takiej osoby, bo jest mi winna pieniądze. Tak samo jak lekarz, tak samo jak każdy inny zawód. Wywołuje to dalszą rozmowę, w której ludzie po pierwsze otwierają się, opowiadają swoje historie, bardzo chcą się nimi podzielić. Po drugie zadają bardzo dużo pytań o tą pracę. Jest to coś, co wywołuje bardzo duże zaciekawienie. I po trzecie, chcą też znać odpowiedzi na swoje pytania i chcą wiedzieć, czy detektyw by w tym mógł im pomóc.
1: Kiedy mówiłaś o tym, że osoby są zaskoczone, bo nie wyglądasz jak detektyw, nie zgadzasz się z tym standardowym skojarzeniem, to ja sobie pomyślałam, że w moim, takim oczywiście trochę romantycznym, wyhodowanym na wizerunkach popkulturowych, to detektyw musi mieć prochowiec.

0: faktycznie Małgosia ma rację, nie wygląda na standardowego detektywa, bo nie przyszła dzisiaj w Prochowcu, upewniłam się jeszcze.
1: Lupy również nie mam.
0: Nie ma tutaj lupy, tak, nie ma charakterystycznej czapki, wąsów tym bardziej nie ma. To chyba Herkules Poirot podkręcał ciągle tego wąsa. Bardzo ciekawa rozmowa, sporo się można dowiedzieć. Oczywiście w takich granicach, na jakie Małgosia pozwala, bo wykonuje zawód, który nie pozwala na ujawnianie zbyt wielu tajemnic. Mimo wszystko myślę, że sporo o kulisach pracy detektywa możemy się dowiedzieć. Małgosia, czyli Małgorzata Mikleszewska, współzałożycielka agencji detektywistycznej Temida i licencjonowany prywatny detektyw. Pytanie, które nasunęło się nam obu, jeszcze zanim się spotkałyśmy i uznałyśmy, że warto o tym porozmawiać, to pytanie o to, dlaczego ludzie przychodzą do detektywa. Już wiemy, że po to, żeby poznać prawdę albo żeby utwierdzić się w swojej wersji rzeczywistości, ale dlaczego do tego jest im potrzebny detektyw? O tym będziemy rozmawiać w drugiej części naszego spotkania, do której wysłuchania oczywiście Was zapraszam. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Skład w naszym radiowym studiu jest na szczęście niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant i mam przyjemność po raz drugi przedstawić Małgorzatę Miklaszewską, współzałożycielkę agencji detektywistycznej Temida i licencjonowany prywatny detektyw. Trochę już o kulisach tego zawodu udało nam się dowiedzieć, przede wszystkim z perspektywy Małgosi, która się nim zajmuje. Ale odwracamy pytanie, odwracamy perspektywę, dlaczego ludzie przychodzą do detektywa. Kiedy ciebie słuchałam w pierwszej części naszej rozmowy, to miałam takie wrażenie, że przychodzą do ciebie ludzie, którzy już trochę nie mają innego pomysłu, w jaki sposób mogą dowiedzieć się, jak naprawdę jest. Pomijam te osoby, które chcą trochę pościemniać również siebie. Nie mają już innego sposobu. Być może nie potrafili się z bliską osobą czy osobą, której dotyczy sprawa, dogadać. Nie wiem, nie chcą angażować służb. Ty jesteś takim pomostem chyba między tymi możliwościami.

0: wartościami.
1: Powiem ci tak. Część ludzi przychodzi, nie do końca jakby zgadzam się z tym, co powiedziałaś tutaj, z twoim podejściem. Część ludzi przychodzi, ponieważ wstydzą się komukolwiek z bliskich przyznać do tego, że mają problem. Nie mają z kim porozmawiać, bo być może porozmawialiby z przyjacielem, porozmawialiby z kimś z rodziny i być może wspólnie znaleźliby rozwiązanie. Łatwiej jest przyjść do kogoś obcego mimo wszystko, kogoś, kto zrozumie i nie będzie oceniał, a mimo wszystko komukolwiek z bliskich przyznać do tego, że mają problem. Nie mają z kim porozmawiać, bo być może porozmawialiby z przyjacielem, porozmawialiby z kimś z rodziny i być może wspólnie znaleźliby rozwiązanie. Łatwiej jest przyjść do kogoś obcego mimo wszystko, kogoś, kto zrozumie i nie będzie oceniał, a mimo wszystko najbliższy.

0: opinii nie wyrażam. Mnie interesują tylko fakty, interesuje mnie tylko sprawa, a nie ocena klienta. Bo czasem ciężko jest się przyznać, że zostałem oszukany, że przelałem pieniądze komuś z internetu. Nie szukają odpowiedzi na to, komu przelali te pieniądze, tylko jakby cała droga nas prowadzi do tego, żeby oni zrozumieli, że nie zrobili nic złego i że nie są naiwni, tylko po prostu ktoś użył na nich manipulacji. Jakby szukają odpowiedzi na wiele pytań, ale niekoniecznie zawsze szukają winnego. Chcą bardziej się upewnić, że nie są głupi, że to nie jest ich wina, że coś z zewnątrz było silniejszego, ktoś więcej wiedział i wiedział, jak ich zmanipulować. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, ja też jestem takim pomostem bardzo często w momencie, kiedy ktoś już uświadomił sobie problem, jeszcze nie do końca umie wypowiedzieć go na głos, czyli takim pomostem między zrozumieniem problemu, uzyskaniem prawdy i później jest psycholog. Czyli jest tak gdzieś pomiędzy.
1: Nie myślałam tak o twojej pracy, wiesz, że myślałam o tym chyba tak bardziej, powiedziałabym, utylitarnie jakoś, tak może biznesowo, że po prostu ludzie przychodzą po to, żeby dostać dowód, z którym dalej coś zrobią. Natomiast nie myślałam tym w kontekście sposobu na to, żeby poznać jakąś prawdę o sobie, żeby w jakiś sposób się zweryfikować.
0: To jest właśnie takie trochę inne spojrzenie. Oczywiście, tak, masz rację. Ludzie chcą uzyskać dowody do swoich spraw, czasem potrzebują informacji, żeby złożyć jakiś pozew sądowy, czasem poszukują informacji o dłużniku. Każda sprawa ma inne podłoże, ale mimo wszystko w bardzo, bardzo wielu sprawach łącznym punktem jest kryzys. Ja tak naprawdę pracuję na kryzysie człowieka, na rozpadzie. No znów wrócę do najprostszych spraw, czyli do tych spraw rodzinnych, cywilnych. Przychodzi ojciec. Akurat tutaj odniosę się do ojców, który mówi: jestem dobrym ojcem, naprawdę kocham swoje dzieci, ja chcę je widywać, ale matka mi to utrudnia. Pomóżcie mi. Tak, matka, nie wiem, wywiozła dzieci, ja nie wiem w ogóle, gdzie moje dzieci są. Sądy niekoniecznie, nawet zdarza się tak, że mężczyzna ma pełne prawa rodzicielskie, a matka ma ograniczone. On ma większość widzeń i matka zabiera na widzenie dziecko i je wywozi. I taki ojciec przychodzi do mnie i on nie zawsze szuka dowodów na to, bo on już ma sprawę sądową za sobą, tak? On już wie, że ta matka nie ma pełnych praw, on już wie, że ktoś zasądził, ale on szuka kogoś, kto go poprowadzi, kto mu pomoże, kto go wesprze i pewnie mógłby zrobić to sam. Ale on w tym kryzysie sobie nie radzi, on dochodzi do ściany i on po prostu nie jest w stanie wstać, pójść dalej. Oczywiście ludzie do tego się nie przyznają, dopiero na późniejszych etapach, jak już mamy rozwiązaną sprawę, to oni mówią: jak przychodziłem tutaj, to po prostu byłem w totalnej rozsypce, nie chciałem tego pokazać, tak? Nie chciałam tego pokazać, ale często słyszę słowa: była pani pierwszą osobą, której powiedziałam o swoim problemie.
1: Jest w tym coś bardzo gorzkiego, wiesz, i wydaje mi się mówiącego dużo o nas jako o społeczeństwie, że łatwiej jest pójść do kogoś z zewnątrz, zupełnie z zewnątrz i powiedzieć, porozmawiać o bardzo prywatnych sprawach, tak naprawdę w taki zawoalowany sposób poszukać jakiejś pomocy wewnętrznej dla siebie.
0: To wynika też z tego, że to właśnie ci najbliżsi najczęściej nas zawodzą, najbliższa rodzina, najbliżsi współpracownicy, osoby, na których powinniśmy tak naprawdę najbardziej się opierać w życiu, to one nas, nie chcę używać słowa oszukały, ale oszukały, zdradziły, okłamały i to wtedy boli i później nie ufamy ludziom. Na swojej drodze życia najczęściej mamy już ileś takich sytuacji za sobą, że przyjaciel okazał się jednak nie być tak dobrym przyjacielem, więc mimo wszystko łatwiej jest pójść do osoby obcej i porozmawiać, ale ja mówię, ja jestem tylko pomostem. To zawsze ma później dalszą swoją drogę. Jakby ci ludzie później składają się na nowo, ci ludzie później mają swoje życie, idą do psychologa, bądź nie idą, radzą sobie sami, ale tak, trochę tak jest, że jako społeczeństwo chyba nie umiemy budować relacji, nie umiemy budować więzi. Bardzo dużo ludzi nie ma przyjaciół, bardzo dużo ludzi ma przyjaciół, ale mimo wszystko do końca im nie ufa, nie chce im się przed nimi otworzyć. To jest bardzo ciekawe, nigdy się tym nie zastanawiałam. To już raczej głębsza psychologia.
1: W drogowskazach pojawiali się do tej pory specjaliści z bardzo różnych dziedzin, którzy również mieli taki wniosek, którzy również zwracali uwagę na to, że mamy problem z budowaniem relacji, z budowaniem zaufania, z otwieraniem się, z takim nieoceniającym towarzyszeniem komuś. Przez te wszystkie lata coraz bardziej rośnie we mnie zdumienie tym, z jak różnych perspektyw można dojść do takiego wniosku. Kiedy ja myślałam o pracy detektywa, to miałam też poczucie pewnej nieodwracalności, to znaczy moment, w którym, przepraszam, znów pójdę za tobą, wykorzystam przykład tej zdrady, w którym angażujemy detektywa do tego, żeby sprawdzić, w jaki sposób zachowuje się nasz małżonek, małżonka, partner, partnerka, osoba partnerska, to jest coś, czego się już nie da później jakby odwrócić. Pojawia się tak duży brak zaufania, że

0: skoro angażujemy w sprawę detektywa, to już później nie da się udawać, że tego nie było.
1: Nie da się i prawda właśnie tutaj jest znów
0: prawda.
1: Prawdy. Prawda nie zawsze jest wyzwalająca. Czasem daje nam odpowiedź i to jest moment, w którym zamykamy tą sprawę. Ja mówię tutaj o klientach, nie o sobie, tak? Klient zamyka sprawę i idzie do przodu, całkowicie zmienia swoje życie albo po prostu szuka nowych doznań w życiu, nowych dróg, jakiegoś swojego nowego ja i wtedy ta prawda jest wyzwalająca. Czasem niestety idzie to w zupełnie inną stronę. Czasem ludzie dostają odpowiedź i ta odpowiedź ich pogrąża. Bywa tak, że klienci wracają do mnie po kilku miesiącach, po kilku latach i oni nadal depczą w tym samym bagnie, tak to nazwę. Oni nie zamknęli tego, nie poszli do przodu, tylko dalej się w tym duszą. Trochę jest tak, że nie umiemy, niektórzy tak, nie umieją pójść do przodu, nie umieją zamknąć tematu w głowie.
0: Wyobraziłam sobie sytuację, w której mąż ma podejrzenia co do wierności swojej żony, angażuje detektywa czy agencję detektywistyczną i okazuje się, że te podejrzenia nie były uzasadnione, że nic takiego się nie dzieje. No ale mam wrażenie, że to już jest jakiś trwały ślad w tej relacji, że ten brak zaufania był na tyle silny. No ja bym się chyba czuła okropnie, gdybym wiedziała, że ktoś w ten sposób mnie sprawdzał.
1: No raczej nasza praca polega na tym, żeby druga strona się nie dowiedziała, że ktoś ciebie sprawdzał. No to już wchodzimy w relacje i to wszystko zależy od ludzi, czy pójdą na terapię i czy wyłapią ten moment, że nawet sam klient, czy wyłapie ten moment, że przekroczył pewną granicę, że może jednak coś nie tak jest w naszym związku, że w ogóle coś takiego pomyślałam i warto byłoby usiąść, zacząć rozmawiać, pójść na wspólną terapię, nie wiem, zacząć robić coś wspólnego, nowego razem, żeby to odbudować. To nie jest tak, że każdy związek trzeba od razu po takiej sytuacji przekreślić. Raczej to dla mnie byłby punkt wyzwolenia i punkt zatrzymania, w którym powinniśmy zastanowić się, co dalej z taką relacją. Być może tak poczułabyś się w takiej sytuacji zawiedziona i może lekko zraniona, ale powiedzmy są ludzie, którzy są ze sobą 20, 30, 15 i myślisz, że tak łatwo wszystko przekreślić? Tylko dlatego, że partner chciał cię sprawdzić?
0: Nie potrafię się, wczuć w sytuację osoby, która jest tak długo w relacji, ale chyba jakoś bardzo by mnie zakłuło to, że to nie była sytuacja, sprawa, czegokolwiek by dotyczyła, którą bylibyśmy w stanie jakoś razem w tej relacji przepracować, załatwić, wyjaśnić sobie, porozmawiać. Na pewno byłby to duży sygnał ostrzegawczy, ale ta moja uwaga, ten mój komentarz nie dotyczył absolutnie twojej pracy, tylko raczej motywacji drugiej strony.
1: Powiem ci tak, ja bym raczej na miejscu takiej kobiety, bo już jakby mówimy o tych zdradach, ja bym się zastanowiła, co poszło nie tak, że mój mąż w ogóle pomyślał o tym, że mogłabym go zdradzać. I zastanowiłabym się, być może, nie wiem, oddaliłam się zbyt bardzo od niego, albo stałam się bardzo zajęta sobą, albo zastanawiałam się, co mogę zrobić dla tej relacji, żeby pchnąć ją do przodu i żeby jednak jego uspokoić, ale z drugiej strony postawiłabym jasną granicę, że wolałabym, żeby przyszedł do mnie i ze mną szczerze porozmawiał, a nie szukał pomocy na zewnątrz i kazał sprawdzać mnie osobom trzecim. Ja bym w tym kierunku poszła, że to jest właśnie ten moment, kiedy nie umiemy ze sobą jako społeczeństwo rozmawiać. Powiedzmy, nawet nie musimy rozmawiać o związkach, w firmach, kiedy partner sprawdza swojego drugiego partnera biznesowego. Czasem wystarczy przyjść i szczerze porozmawiać. Nie podoba mi się, słuchaj, mam wrażenie, że mnie oszukujesz, mam wrażenie, że wyprowadzasz pieniądze, mam wrażenie, że mnie zdradzasz, mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz. To jest zwykła rozmowa, ona najczęściej rozwiązuje 90% konfliktów. Myślę, że tak naprawdę większość konfliktów mogłaby rozwiązać rozmowa, szczera.
0: Kolejny ważny wniosek. Właściwie z każdym zdaniem ta rozmowa staje się dla mnie coraz bardziej zaskakująca. Rozmawiamy bardzo dużo o relacjach, ale też o emocjach. Sporo było o motywacji, ale wydaje mi się, że emocje są tutaj jakimś takim wiodącym wątkiem. Mówiłaś o tej potrzebie odkrycia prawdy, a ja zaczęłam zastanawiać się, jakie emocje kierują osobami, które do ciebie przychodzą. Czy to jest gniew, czy to jest żal, czy to jest miłość? Wiesz, nie chcę też być tutaj górnolotna i oczywiście liczę się z tym, że mi powiesz, że każda sprawa jest inna i wierzę, że tak jest. Pytam bardziej o jakieś szersze tendencje. Być może ludzie chcą się zemścić i szukają do tego powodu. Skoro rozmawiamy o tym, kto i dlaczego do was przychodzi, to myślę, że to jest zasadne pytanie.
1: Tak, to jest dobre pytanie. Bardzo różne pobudki kierują moimi klientami. Często to jest złość i smutek. To myślę, że jest taka podstawowa emocja, która gości w moim biurze. Ale ciekawe było to, co powiedziałaś o zemście. Tu jest bardzo duże ryzyko mojej pracy, więc wejdziemy może trochę w prawo i w to, jak muszę uważać, bo obowiązuje mnie sprawdzenie również klienta. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Kilka lat temu zgłosił się do mnie klient i powiedział, że poszukuje kobiety, więc standardowo w takiej sytuacji zaczęłam mu zadawać pytania. Dlaczego?

0: kogo jej poszukuje, jakie ma pobudki, dlaczego chciałby się z nią skontaktować, w jaki sposób by chciał się z nią skontaktować, jak już ją znajdziemy. Czyli muszę wybadać, co nim kieruje, czy on nie ma złych intencji. No i właśnie w tej sytuacji miałam bardzo dobrą intuicję, bo w pewnym momencie skręciłam rozmowę, coś mi nie pasowało. Ewidentnie czułam, że jest jakieś drugie podłoże. Po rozmowie już po wyjściu klienta zaczęłam sprawdzać klienta. No i miałam bardzo dobre przeczucie, bo okazało się, że był nałogowym stalkerem. I że chciał znaleźć adres kobiety właśnie po to, żeby ją później stalkować. Może tutaj no nie jest kwestia zemsty, ale ta zemsta też się zdarza, że czasem klient przychodzi i mówi, a chciałbym znaleźć, i podają różne powody, tak, że będą chcieli założyć tej osobie sprawę w sądzie. I tu jest właśnie to ryzyko, że my musimy wyłapać te niuanse, te drobne rzeczy między słowami, żeby zrozumieć, że ktoś ma złe zamiary, że być może właśnie chce się na kimś zemścić i nam mówi jedną historię, a w przyszłości my podamy mu adres, on pojedzie, no nie chcę tutaj dramatyzować i mówić, że spakuje go do wora, ale na przykład pojedzie i nie wiem, i nawet go pobije, albo nie wiem, zniszczy mu drzwi od mieszkania, cokolwiek nieprzyjemnego, i wtedy no ja będę tym nośnikiem do ludzkiej krzywdy, więc bardzo, ale to bardzo musimy uważać na to, z czym klient przychodzi, i czytać między słowami.
1: Czy was jako licencjonowanych detektywów obowiązuje w tym względzie jakieś prawo? No bo w przypadku różnych zawodów to jest mniej lub bardziej opisane. Lekarze po pierwsze nie szkodzić. Podejrzewam, że psychologowie i terapeuci także mają określone sytuacje, w których są zobligowani do tego, żeby podjąć jakąś interwencję. Czy ty możesz komuś odmówić, nie wiem, pomocy, albo nawet masz obowiązek odmówić, jeżeli wiesz, że za tym stoją jakieś nieczyste intencje. Właśnie ktoś te informacje, które ty mu dostarczysz, wykorzysta w nieuczciwy sposób, albo żeby kogoś skrzywdzić. Czy ty możesz zasłonić, nie wiem, jakimś kodeksem, jakimś przepisem, czy to jest kwestia twojej, waszej odpowiedzialności?
0: Przede wszystkim nasze działania mają być zgodne z prawem i zdarzają się klienci, którzy przychodzą i mówią, a może mi pani ustalić, ile mój kolega ma na koncie? Ja w takiej sytuacji obligatoryjnie muszę odmówić. Drugą sprawą jest etyka. No i tutaj nie jest to w ustawie o usługach detektywistycznych jakoś bardzo konkretnie określone. Dużo robię na wyczucie i jeżeli właśnie widzę takie sytuacje, o której opowiedziałam wcześniej, to po prostu odmawiam. Ale też mamy zabezpieczenie w umowie, czyli mamy taki zapis, który mówi o tym, że zebrany przez nas materiał dowodowy będzie zebrany legalnie, ale klient, który otrzymuje ten materiał dowodowy, również musi wykorzystać w sposób legalny, i jeżeli przekroczy prawo, to my za to nie odpowiadamy. Bo możemy wyeliminować bardzo dużo na etapie rozmowy i tutaj bardzo ważne jest to doświadczenie i lata przeprowadzonych rozmów pozwalają, że teraz dużo więcej rzeczy widzę, których nie widziałam kiedyś, ale no, może się zdarzyć taka sytuacja, że czegoś nie wyczuję i wtedy klient posunie się za daleko i ja nie mogę odpowiadać za to, co on zrobił. Ale jest to trudne, to już jest takie bardzo moje wewnętrzne, że jakby do takiej sytuacji doszło, myślę, że miałabym duży problem, żeby to przetrawić, że za moją pracą poszła czyjaś krzywda.
1: Wchodzimy tu już na obszar związany z twoimi emocjami i twoim odczuwaniem wykonywania pracy, dlatego proponuję, żebyśmy skończyły w tym momencie drugą część naszej rozmowy, a za kilka minut przeszły do trzeciej, w której zajmiemy się twoją perspektywą wykonywania tego zawodu, jeśli się oczywiście zgodzisz. Swoje pytania będę wtedy kierowała do Małgorzaty Miklaszewskiej, współzałożycielki agencji detektywistycznej Temida i licencjonowanego prywatnego detektywa. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i jak mam nadzieję, słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci. Mam nadzieję, że jesteśmy w tym samym albo tylko większym składzie. To jest finałowa odsłona Drogowskazów. Ja się nazywam Aleksandra Galant i rozmawiam dzisiaj z Małgorzatą Miklaszewską, współzałożycielką agencji detektywistycznej Temida i licencjonowanym detektywem. Trochę łamię dzisiaj język, ale chyba jeszcze ani razu się nie wywróciłam na tym detektywie. Rozmawiałyśmy już o takich technikaliach związanych z pracą detektywa, ale też o tym, jak wygląda, jak przebiega praca z klientem, klientami, oczywiście w granicach tajemnicy, która Małgosia obowiązuje. Natomiast bardzo dużo mówiłaś o takiej emocjonalnej stronie pracy z klientami i też tym, jak ty ten zawód odczuwasz, czy też współodczuwasz. I mam wrażenie, że między słowami wątek czy hasło, które się pojawiało, a wydaje mi się kluczowe w twojej pracy, nie wiem, czy to potwierdzisz, to jest intuicja. Tak jak mówiłaś o kliencie, który przyszedł i okazał się stalkerem, który szukał na dobrą sprawę pożywki dla swoich działań, tak ta intuicja, stojąc z boku, wydaje mi się kluczowa do tego, żeby tę pracę

0: każdą kolejną zamkniętą sprawą już następna sprawa idzie łatwiej. Czasem właśnie widząc pewne schematy, pewne powiązania między różnymi sprawami, łatwiej jest mi wyłapywać takie drobiazgi. Nazwałabym to właśnie tą intuicją, ale ona jest zbudowana no nie na czymś metafizycznym, tylko jest zbudowana właśnie na doświadczeniu. Tak mi się wydaje. Ja bym tak to określiła, że czym większe mamy doświadczenie, tym ta intuicja łatwiej wyłapuje rzeczy, których nie widać.
1: Ja wierzę w intuicję. Zresztą no już ładne kilka lat temu rozmawiałam w drogowskazach z badaczką, która zajmuje się intuicją i okazuje się, że to wcale nie jest takie ulotne, tylko jakieś naukowe dowody na istnienie i funkcjonowanie intuicji też są. Druga cecha, być może tak mogę o tym powiedzieć, o której wspominałaś w wywiadach i która też chyba w tej pracy jest nieodzowna, to jest determinacja.
0: Tak, zdecydowanie. Determinacja i upór. No, bywają takie sprawy, które ciągną się bardzo długo. Czasem jest tak, że już jestem sprawą zmęczona i trzeba ją dosłownie na kilka dni odłożyć na bok, ale ta determinacja nie pozwala mi powiedzieć klientowi, nie, no musimy to zamknąć na tym etapie, bo już się nie da. Czasem jest tak, że naprawdę nie widzę już żadnych dróg, ale myślę sobie, nie wolno tego odpuścić, po prostu ja muszę znaleźć rozwiązanie. I faktycznie właśnie poprzez ten upór nagle pojawia się nieoczekiwanie jakiś nowy pomysł i stwierdzamy, o dobra, mogę zrobić jeszcze to i właśnie ta jedna rzecz doprowadza do zamknięcia sprawy. Więc ten upór jest niesamowicie ważny, ale też, jeżeli mogę ja dodać jakąś cechę, przynajmniej z mojej perspektywy, ja mówię, ja jestem takim nietypowym detektywem, bo ja dosyć mocno wchodzę w interakcję z moimi klientami. Taki feedback, jaki do mnie wraca, to jest to, że przychodzą ludzie, chociażby wczoraj był u mnie klient i powiedział, proszę pani, ja byłem w 5 agencjach detektywistycznych, z żadną nie podpisałem umowy, a z panią chcę podpisać umowę, bo pani mnie nie oceniła, pani mnie wysłuchała i ja właśnie łapię tą interakcję. I tutaj taka dodatkowa cecha to jest umiejętność uważnego słuchania, bo jeżeli uważnie słuchamy, to ludzie mówią nam więcej i czasem dużo rzeczy możemy wyłapać tylko i wyłącznie z rozmowy, które już mogą przynieść rozwiązanie sprawy.
1: Tu wracamy trochę do tego, o czym mówiłyśmy kilkanaście minut temu, że to jest coś, czego ludziom brakuje. Tego, że ktoś ich wysłucha, tego, że ktoś z nimi porozmawia. Przychodzą do ciebie, bo na przykład w tym swoim bliskim gronie tego nie znaleźli, więc to jest kolejne potwierdzenie tego, o czym przed momentem rozmawiałyśmy. Ale wydaje mi się też, że ta umiejętność, bo to jest chyba umiejętność i cecha, o której przed momentem powiedziałaś, czyli gotowość do wchodzenia w dosyć blisko interakcję, żeby z tymi ludźmi rozmawiać, słuchać ich, nie traktować tak stricte biznesowo, jeden klient, drugi klient, trzeci klient, to może być też obciążenie, dlatego że słuchasz historii, widzisz ludzi, którzy są w tym momencie, jak powiedziałaś, rozsypani, są w momencie rozpadu, którzy z czymś się mierzą, którzy przeżywają tragedię, którzy są w jakimś momencie bezsilności, którym być może właśnie się rozjechało życie i kurczę, obserwowanie tego też jest chyba trudne.
0: Dlatego tutaj powiem takie jedno zdanie, że empatia bez granic jest równie niebezpieczna jak brak empatii. Druga rzecz to są granice. Czasem prowadzimy klienta. Miałam takich spraw kilka, które właśnie bardzo ciągnęły się bardzo długo. Klient w pewnym momencie oddaje nam kontrolę nad swoim życiem. Chociażby właśnie odniosę się do jednej sprawy adopcyjnej, którą prowadziłam. Ona trwała, myślę, że dobre 1,5 roku. I ta klientka, w pewnym momencie ona się rozpadała, coraz bardziej oddawała mi kontrolę nad swoim życiem, coraz więcej rzeczy mi mówiła, coraz więcej rzeczy chciała, żebym ja przejmowała. I paradoksalnie, w momencie, kiedy ja jej postawiłam granicę i powiedziałam, to już jest koniec, ja dalej pani nie poprowadzę, dalsza droga to już jest pani ścieżka, ja już tutaj nic więcej zrobić nie mogę, chociaż mogłam. Ja naprawdę mogłam zrobić jeszcze wiele, ale ja wiedziałam, że jeśli nie postawię jej tej granicy, to ona się nie podniesie. I właśnie tutaj znowu zadziała się taka rzecz zupełnie odwrotna, niż byśmy się spodziewali, bo mogłoby być tak, że ta kobieta podda się, a ona tak naprawdę w momencie, kiedy ja jej odcięłam tą nić między nami, trochę zabrałam jej tej mojej empatii, tego ciągłego wysłuchiwania, bycia na wyciągnięcie ręki o każdej porze dnia. Ona wtedy wzrosła i ona sama dokończyła tą sprawę, sama zamknęła, znalazła te brakujące puzzle. I teraz już 2 lata później ja naprawdę regularnie dostaję od niej wiadomości, że no w końcu ona ma to życie, którego szukała. Ona w końcu znalazła tę odpowiedź, ona jest taka szczęśliwa. I zawsze mi pisze, że to dzięki mnie, ale ja uważam, że ona to zrobiła sama, tak? Że to ona sama do tego doprowadziła, bo ja ją w pewnym momencie puściłam i mogło to pójść w 2 strony, ale ona znalazła tą drogę, żeby się podnieść. I to jest ta umiejętność, czyli umiejętność stawiania granic klientom, bo rzeczywiście w momencie, kiedy oni rozsypują się, to potrafią te granice mocno przesuwać. Potrafią też być niemili. To też historia, która często się powtarza. Klient przychodzi na początku, jest zafascynowany nami i na początku mówi, Jezu, super,

0: Dobra, działamy, ale nie zawsze działania da się zrobić szybko. Czasem pozyskiwanie informacji, grzebanie w różnych dokumentach trwa długo. A klient wtedy jest w takim zawieszaniu. Między już przyznaniem się, że mam problem, a między poznaniem prawdy. I wtedy zaczynają się u niego bardzo głębokie emocje i zaczyna się, Boże, wy na pewno nic nie robicie, wy na pewno w ogóle zostawicie moją sprawę i zaczyna się taki niemiły czas. I znów to jest czas, kiedy trzeba postawić tą granicę i powiedzieć, hola, hola, my jesteśmy tu dla pani, ale takiego traktowania nie przyjmujemy. I najczęściej to ostudza emocje. To trzeba zrobić też z takim wyczuciem, że trzeba powiedzieć, jestem tutaj, ja rozumiem, widzę twój ból, widzę twoją niepewność, twój czas oczekiwania, ale też, żeby pracować, ja muszę mieć chłodny umysł i nie mogę przejmować tych twoich emocji. I ta granica jest bardzo trudna. Uczyłam się tego naprawdę wiele lat. Mam ze sobą terapię rozwojową, która właśnie tego mnie uczyła, bo często przekraczałam ten próg i później, no niestety, ale sama na tym cierpiałam.
1: Wrócę do klientki, o której mówiłaś przed momentem, tej, której postawiłaś w pewnym momencie granicę i stwierdziłaś, że gdzieś trzeba ukrócić to, co się mu zaczęło budować między wami. Powiedziałaś, że ona dzwoni i mówi, że to nowe życie ona w pewnym sensie zawdzięcza tobie. Rozumiem, że masz poczucie, że bez jej pracy to by się nie udało, ale mimo wszystko, wiesz, jak to jest być częścią tak dużej zmiany pozytywnej u kogoś, bo podejrzewam, że ona nie była w tym odosobniona, że dzięki twojej pracy sporo ludzi albo odnalazło spokój, albo coś zrozumiało, albo podjęło decyzję, która przez lata była dla nich nieosiągalna.
0: To jest akurat najprzyjemniejsza część tej pracy. Powinno chyba sobie założyć jakiś taki folder w telefonie na wiadomości takie pozytywne od klientów. Często dostaję wiadomość z pani moim aniołem. Ja bardzo dziękuję, dzięki pani mogę zacząć spać spokojnie. To są słowa, które często słyszę. Bardzo wielu klientów poniekąd staje się naszymi znajomymi. To dam teraz taką śmieszną anegdotę. Obecnie jestem w trakcie remontu i większość rzeczy w domu ja zrobiłam poprzez naszych klientów. No ponieważ mamy te kontakty, ci ludzie są nam wdzięczni i jak ja do nich dzwonię, dobra, to przyjedźcie, w tym nie możemy pomóc, ale zaraz dam ci kontakt do kogoś mojego bliskiego, oni też wam dadzą rabat. Więc ta praca niesie ze sobą bardzo dużo znajomości, niesie ze sobą bardzo dużo takich przyjemnych emocji również, bo nie każda sprawa kończy się dobrze. No to jest taka miła część tej pracy, że ci klienci są wdzięczni, że oni do nas wracają. Mam klientów, którzy jak są w pobliżu, to wpadają na kawę tylko po to, żeby się przywitać. Mam klientów, którzy wysyłają mi na święta życzenia. Pozostaje taka wdzięczność i pozostaje też jakaś taka niema więź między tymi ludźmi a mną.
1: To byłby piękny moment, żeby zakończyć naszą rozmowę, bo mam jakieś takie głębokie przekonanie, że warto rozmowę kończyć jakimś pozytywnym akcentem. Ale pytanie, które bardzo chciałam zadać, to jest znów po raz kolejny, nie zliczę po raz który, trochę odwrócenie perspektywy i relacji. Chodzi mi o osoby, które dzięki twojej pracy zostały w jakiś sposób zdemaskowane, przyłapane na czymś.

0: Bójmy się, nikt nie atakuje mecenasa, że bronił jakiejś osoby, tak? Znaczy, to się zdarza, ale no raczej gdyby tak było, że wszyscy by atakowali mecenasa, to nikt by nie chciał wykonywać tego zawodu. Tak samo moi figuranci, oni wiedzą, że ja byłam tylko narzędziem w czyichś rękach, żeby uzyskać te dowody. Boję się, czasem się boję, że nadepnę komuś nieodpowiedniemu na odcisk i rzeczywiście będą z tego kłopoty. No, mieliśmy dużo niebezpiecznych sytuacji. To akurat bardziej część pracy mojego męża, gdzie, jak mówiłam o samochodach, że odzyskuje je. Odzyskał samochody bardzo dużej wartości i po drugiej stronie okazało się, że była, no, nazwijmy to, dość mocna ekipa i przyszli do nas. Przyszli, straszyli, ale na takich ludzi też jest sposób. Jakby, no, nie żyjemy w kraju bezprawia. Też jakby znamy bardzo dużo ludzi. Figuranci potrafią się do nas odezwać, ale z takich śmiesznych rzeczy często bywa tak, i naprawdę niejednokrotnie się z tym spotkaliśmy, że nasi figuranci później przyszli do nas jako klienci, ponieważ uznali, że zdobyliśmy tak dobry materiał dowodowy na niego, że on chce nas, żebyśmy zdobyli materiał dowodowy na kogoś innego. I to naprawdę nie jest jednorazowa sytuacja, to się zdarza. Mam też figuranta, który akurat to były jeszcze czasy, kiedy wchodziłam w interakcje, w różne role przykrywkowe i który do dziś gdzieś tam mnie obserwuje w internecie i lajkuje zdjęcia. Może to jakiś taki syndrom sztokholmski, może tak bym to nazwała.
1: Jestem pod wielkim wrażeniem tego, wiesz, że często jest tak, że doceniamy pracę jakiegoś fachowca. Nie wiem, obserwujemy sukienkę koleżanki i chcemy numer do jej krawcowej, ale kurczę, z takim wyrazem uznania dla swojej pracy, że osoba, którą wytropiłaś, ten figurant, zwraca się do ciebie z prośbą o to, żebyś tym razem jemu pomogła, bo tak świetnie jego wytropiłaś, to jest dla mnie 10 na 10, naprawdę. Chyba detektyw nie może dostać większego wyrazu uznania.
0: Ten na pewno, ale opowiem ci też coś śmiesznego z mojej pracy i z perspektywy tego, jaki jest jeden problem, bo mimo wszystko tak, obserwujemy dużo ludzi, przetwarzam zdjęcia setki osób czasem w tygodniu, setki profili, klienci przychodzą i tak, no i sprawa dotyczy tego, tego i tamtego, spółki takiej i takiej, wtedy muszę sprawdzić, kto tą spółką zarządza i przychodzą takie momenty w życiu, że kogoś spotykam na ulicy, patrzę na niego i myślę, znam. I teraz nie wiem, czy znam, bo to mój dawny znajomy. I powinnam się uśmiechnąć, czy znam, bo go obserwowałam i jednak nie powinnam się uśmiechać, czy może znam, bo jednak dostarczyłam na niego materiał i może trochę mu namieszałam w życiu. To jest taki bardzo ciężki punkt mojej pracy.
1: Bardzo się cieszę, że z kolei ja zaufałam swojej intuicji i postanowiłam zaprosić cię do drogowskazów, wysłuchać historii, a tak naprawdę zaprosić nasze słuchaczki i słuchaczy do tego, żeby wysłuchać historii, które zgodziłaś się opowiedzieć. Taką główną puentą tej rozmowy jest to, jak nieszablonową i wielowymiarową pracę wykonujesz, że podejście takie, jak ja miałam początkowo, że to jest taka twarda praca, bardzo biznesowa, jest po prostu niesprawiedliwe. Jak podobnie niesprawiedliwy może być taki pogląd, że to tylko rozwody i tak dalej. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa była okazją, żeby pokazać się wielu osobom, że to jest naprawdę złożona i skomplikowana sprawa. Kto wie, może niedługo będzie można dzięki tobie ten temat poznać jeszcze lepiej. Także Małgosiu, bardzo ci dziękuję za to spotkanie, dziękuję ci za wszystko, o czym zgodziłaś się opowiedzieć, no i że w ogóle zgodziłaś się podzielić swoimi doświadczeniami.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj Małgorzata Miklaszewska, współzałożycielka agencji detektywistycznej Temida i licencjonowany prywatny detektyw. Mam szczerą nadzieję, że również na was ta rozmowa zrobiła takie wrażenie jak na mnie. Zachęcam was oczywiście do tego, żeby do niej wrócić, wysłuchać jeszcze raz lub komuś polecić. Możecie to zrobić, dlatego że nagranie z Małgosią trafiło już do naszego radiowego archiwum, które jest dla was dostępne na Spotify, na YouTubie, oczywiście w kanałach Drogowskazów. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, jakie mamy plany na kolejne spotkanie i na kolejne audycje, nic prostszego, zachęcam was do tego, żebyście odwiedzili Facebooka naszej audycji, gdzie różne zapowiedzi się pojawiają, z mniejszą lub większą, ale mam nadzieję większą regularnością. No i cóż, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za tę wspólną godzinę, no i mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: mam z tobą do pogadania.
1: Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
0: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja.

może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów,